I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa kolejne nagranie dedykowane mamusi. Tym razem Leila Zou, świetna wokalistka kanadyjska, która, tak jak wiem, zrobiła ogromne wrażenie na fanach bluesa podczas Suwałki Blues Festival kilka lat temu. I teraz ukazuje się jej nowa płyta w 2021 roku, album zatytułowany Nowhere Left to Go. I okazuje się, że to już jest 15 jej album. Ojej, jak ten czas leci. A wydawało się, że kiedy Leila była w Suwałkach, no to mieliśmy do czynienia z bardzo młodziutką osobą. No więc z albumu Nowhere Left to Go balladowe, bardzo takie pełne emocji i liryki. Nagranie zatytułowane Dear Mom, droga mamo. To był pierwszy odcień Dusa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: There is only one fantastic Negrito in the world, and you are listening to Radio Baoba.
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
1: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, zupełnie niespodziewanie wita Państwa Sosnowski. Tym razem zupełnie, ale to zupełnie solo. Górecka w ostatnich dniach i tygodniach została zupełnie pochłonięta przez różnego rodzaju obowiązki zawodowe. W związku z tym ku mojemu niesamowitemu i ogromnemu przerażeniu zostałem niejako zmuszony do poprowadzenia tej audycji w pojedynkę. W związku z tym chciałem dzisiaj Państwu zaproponować taki temat, który można by najogólniej określić za pomocą słowa solo. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować różnego rodzaju wykonania solowe, akustyczne i troszeczkę wyciszone, które w ostatnim czasie zachwyciły mnie i zainspirowały. Zaczniemy od piosenki Jacka Broadbenta zatytułowanej On the Road Again. Jack Broadbent to taki gitarzysta i wokalista, który pochodzi z Wielkiej Brytanii i gdyby ktoś z Państwa zapytał, jakim slajdem gra ten gitarzysta, to śpieszę podpowiedzieć, że nie jest to bynajmniej slajd, a zwykła, choć może odrobinę niezwykła, piersiówka. Jack Broadbent w piosence On the Road Again.

Kiedy pierwszy raz usłyszałem kolejnego wykonawcę, pomyślałem sobie, że jest to na pewno jakaś fantastyczna wokalistka obdarzana niesamowitym głosem. Jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że głos ten nie należy do kobiety, a

kolejna piosenka będzie teraz należeć do kobiety. Ta wokalistka nazywa się Alice Febelu i urodziła się w Afryce, ale później w pogoni za nowymi odkryciami muzycznymi przeprowadziła się do Europy i osiadła na stałe w Berlinie. Przed Państwem Alice Febelu w piosence Lou Reeda Walk on the Wild Side.

ze wszystkich prezentowanych dzisiaj piosenek, ta piosenka, którą chciałbym zaprezentować Państwu właśnie teraz, osiągnęła na całym świecie chyba największy rozgłos, choć ten wykonawca, czyli Rag & Bone Man, znany jest na całym świecie przede wszystkim właśnie z tego utworu. Piosenka zatytułowana Human w bardzo akustycznym wydaniu.

Don't put your blame on me. Od dłuższego już czasu chciałem Państwu zaprezentować piosenkę kolejnego wykonawcy, ale tak jakoś zupełnie niespodziewanie się składało, że nie było takiej okazji. Kolejnym wykonawcą będzie Colter Wall, czyli kanadyjski wokalista i gitarzysta, który zajmuje się w swojej twórczości muzyką folkową, countrową oraz muzyką western. Dzisiaj chciałem zaprezentować Państwu chyba moje ulubione jego nagranie z sesji live. Piosenka zatytułowana jest The Devil Wears a Suit and a Tie.

Fantastic Negrito to kolejny wykonawca, którego piosenkę chciałem Państwu dzisiaj zaprezentować. Jest to wokalista i multiinstrumentalista pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Urodził się w 1968 roku, ale swoją popularność udało mu się uzyskać dopiero pod koniec lat 90., a jego największe osiągnięcia pojawiły się dopiero na przestrzeni ostatnich 5 lat. Dwie ostatnie płyty zostały nagrodzone nagrodami Grammy. Fantastic Negrito w zupełnie akustycznej, ulicznej wersji piosenki Honest Man.

the streets, got me wandering, looking for my fix again.

Tego gitarzysty i wokalisty na pewno nie będę Państwu musiał przedstawiać. Zaśpiewa i zagra dla Państwa John Mayer. Nie wszyscy wiedzą, że na samym początku swojej kariery John Mayer chciał być przede wszystkim najlepszym gitarzystą na świecie, dlatego też zapisał się do Berkeley, ale wkrótce potem postanowił zdobyć świat, nie tylko grając na gitarze, ale również śpiewając swoje piosenki. John Mayer w piosence Something Like Olivia.

dzisiejszy zupełnie niespieszny i troszeczkę nostalgiczny nastrój rozświetli nam kolejny wykonawca ze swoją piosenką. Lionel Lueke, bo o nim właśnie mowa, urodził się w Beninie, czyli w Afryce. Mając kilkanaście lat, postanowił rozwinąć swoje muzyczne umiejętności i przeprowadził się do Paryża po to, aby tam studiować muzykę. Wkrótce później postanowił zapisać się do amerykańskiej szkoły muzycznej w Berkeley i tutaj legenda głosi, że w komisji egzaminacyjnej znalazł się Terence Blanchard, który tuż po tym, jak usłyszał Lionela Lueke grającego podczas egzaminu wstępnego, postanowił zaprosić go na swoją trasę koncertową. Przed Państwem Lionel Lueke w piosence Benny's Tune.

Jednym z moich ulubionych wykonań solowych, akustycznych jest to wykonanie, które chciałbym zaprezentować Państwu właśnie teraz. Przed Państwem Chris Cornell z piosenką Black Hole Sun.

kolejną i ostatnią piosenkę w dzisiejszej audycji chciałbym zadedykować naszej wielkiej, nieobecnej i mojej ulubionej Góreckiej. Jest to piosenka Glena Hansarta i Markety Irglowej, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Once. Piosenka zatytułowana jest When Your Mind's Made Up. Ogromnie Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych. Specjalnie dla Państwa piosenki prezentował dzisiaj Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Dobry wieczór. Mówię dobry wieczór wieczorem 8 lipca 2021 roku. Z tym, że jest audycją, która jest troszkę wirtualnym kontaktem z moimi słuchaczkami i słuchaczami, bo jest to audycja nagrana kilka dni wcześniej. No ale zmusiły mnie do tego okoliczności, które są okolicznościami znanymi zapewne znacznej części odbiorców. Rozpoczął się Suwałki Blues Festival i właśnie w tej chwili, kiedy Państwo słuchają tego nagrania, jestem już w Suwałkach i uczestniczę w przygotowaniach do tej fantastycznej imprezy. Być może właśnie w tym czasie jest próba koncertu. Koncertu Martyny Jakubowicz, która 9 lipca na zakończenie tego koncertowego dnia wystąpi na Suwalskim Festiwalu. I pomyślałem sobie, że nie będę robił żadnych zmyłek i zabiegów, które by uświadamiały słuchaczkom i słuchaczom, że jestem z wami na żywo. Natomiast zanurzę się wspólnie z Państwem w przeszłość, czyli w czas oddalony od dziś o 30 lat, kiedy to Martyna Jakubowicz wraz ze swoim zespołem i ze swoimi przyjaciółmi zrealizowała jeden z najpiękniejszych koncertów, w jakich miałem okazję uczestniczyć. Koncert ten odbył się 2 marca 1992 roku w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Został zarejestrowany i w formie audio, i w formie wideo. I jest dostępny jeszcze, mam nadzieję, czy też w internecie, czy może nawet na nośnikach tych takich realnych, pod tytułem Kołysz mnie, Martyna Jakubowicz. Udało jej się zgromadzić wokół siebie wspaniałych muzycznych dżentelmenów, którzy sprawili, że nie tylko jej głos, jej repertuar, jej szarm, ale także ich obecność i ich wirtuozeria i ich zrozumienie idei muzyki Martyny Jakubowicz dały temu przedstawieniu zupełnie niesłychany wymiar. Wracam do tego zawsze z rozrzewnieniem i z ogromnym sentymentem, no i przede wszystkim z zachwytem. I chciałbym, żeby Państwo też się zachwycili przez te najbliższe ponad 100 minut muzyką Martyny Jakubowicz, której towarzyszyć będą Rafał Rękosiewicz, aranżacja piosenek, obrazki klawiszowe, gitara ławkowa i banjolina, Jerzy Piotrowski, perkusja miotełkowa, Wojciech Waglewski, rozmaitości strunowe, Krzysztof Głuch, rozmaitości klawiszowe, Andrzej Rusek, świętej pamięci już niestety, basowanie sześciostrunowe, Mateusz Pospieszalski, świry dmuchane i Aleksander Korecki, saksofony weselne i flety leśne. Panie i panowie, oddajmy się kołysaniu Martyny Jakubowicz.
3: Martyna Jakubowicz.

Martyna Jakubowicz, a wraz z nią Rafał Rękosiewicz, Jerzy Piotrowski, Krzysztof Głuch, Andrzej Rusek, Mateusz Pospieszalski, Aleksander Korecki i Wojciech Waglewski. Martyna Jakubowicz.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: This is Chris Rea, you're listening to Radio Baobab.
1: Dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Za chwilę kolejne wydanie audycji Bielszy Odcień Bluesa, ale jest ono na tyle inne od wszystkich poprzednich, że wymaga pewnej introdukcji słownej. 22 grudnia 2025 roku zmarł Chris Rea. Dwa dni później Radio Baobab wyemitowało audycję poświęconą temu artyście, w której znalazł się zrealizowany przeze mnie kilkanaście lat wcześniej wywiad z Chrisem. Był to wywiad poświęcony jego niezwykłemu wydawnictwu zatytułowanemu Blue Guitars. Ta audycja trwała wówczas ponad 2 godziny, co wiązało się z tym, że w oryginale skończyła się bardzo późno i jak dowiedziałem się z późniejszych informacji od słuchaczek i słuchaczy, nie wszystkim udało się wysłuchać jej do końca. W związku z tym obiecałem też Państwu, że powtórzę tę właśnie audycję poświęconą Chrisowi w 2-godzinnych odcinkach. I oto właśnie za chwilę pierwszy odcinek godzinny.
2: Everybody!
3: Bielszy odcień bluesa.
1: To specjalne wydanie Bielszego odcienia bluesa. Poświęcone jednemu tylko artyście, ale bardzo zasłużonemu i bardzo bliskiemu Bielszemu odcieniowi bluesa. Chris Rea. Zmarł tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2025 roku, 22 grudnia. Miałem tę niesłychaną możliwość i przyjemność, mogę powiedzieć wręcz nawet zaszczyt, porozmawiać z Chrisem Rea w 2005 roku, kiedy przyjechał w ramach promocji swojego niezwykłego dzieła, czyli zestawu 11 płyt CD plus jednego DVD, wydanego w bardzo starannie przygotowanym edytorsko-boksie, zatytułowane to wszystko było Blue Guitar. Spotkałem się z Chrisem Rea w nieistniejącej już dzisiaj klubokawiarni, czyli mecce kultury warszawskiej na Powiślu mieszczącej się, a nazywała się ta mekka Czuły Barbarzyńca. Siedzieliśmy z Chrisem Rea blisko godzinę. Jego menadżer próbował nam przerwać rozmowę, ale moje zaangażowanie w zapoznaniu się z całym dziełem Chrisa Rea tak mu zaimponowało, bo powiedział, że nikt przede mną jeszcze nie wykazał się taką znajomością, że postanowił on, nie zważając na uwagi swojego menadżera, spędzić na rozmowie o tej płycie ze mną prawie godzinę. Nagrałem to i przez pewien czas ten wywiad krążył na antenie Bielszego odcienia bluesa, potem gdzieś się zapodział. No a teraz z okazji tej smutnej informacji, że Chrisa nie ma już wśród żywych, chciałem przypomnieć tę właśnie rozmowę ilustrowaną bogato nagraniami z owego 11-płytowego zestawu. Oczywiście ta rozmowa nie tyczyła tylko i wyłącznie poszczególnych elementów tego zestawu płyt, ale także różnych aspektów życia i twórczości Chrisa, która to twórczość nie ogranicza się tylko i wyłącznie do muzyki, ale także do plastyki, bowiem malował także do produkcji filmowej, bo był producentem filmowym, no i także był wielkim pasjonatem motoryzacji marki Ferrari. Rozmowę z Chrisem rozpocząłem od pytania, jakie znaczenie ma dla niego kolor niebieski, bo wiele pieśni, wiele jego dzieł i wreszcie samo hasło blues nawiązujące do owego tytułu wydawało mi się bardzo związane z artystą. Zapytałem więc, czym jest dla niego kolor niebieski. Nie będą Państwo słyszeli bezpośredniego tłumaczenia wypowiedzi Chrisa Rea, bo wydaje mi się, że nakładanie mojego tłumaczenia na jego głos byłoby wbrew estetyce, bo Chris Rea mówi tak, jak śpiewał. Mówi swoją własną frazą, swoją własną melodią. Poprzedzę zatem tylko jego wypowiedzi krótkim streszczeniem tego, co one zawierają. I tak oto na moje pytanie o ów kolor niebieski potwierdził rzeczywiście, że to jest coś, co bardzo towarzyszy jego twórczości, jego muzyce i jego pomysłom graficznym. No a kiedy dopytałem to, dlaczego ubiera się na czarno, nie potrafił do końca tego wyjaśnić. Stwierdził z lekkim przymrużeniem, że tak jest prościej. No i dodał, że żona, kiedy wychodzą na spacer czy do sklepu, zawsze każe mu wkładać niebieską koszulę.
4: Yes, it definitely is. I'm now making surreal paintings of mountains, and they're in blue. And I'm also reading a book that I've just got by a guy called Goethe, who's German, and he is saying, he's asking the question, do you see blue when you feel blue, when you close your eyes, or do you feel blue if you see blue? And it's a fascinating book, and there is something, I think there is a connection. Well, because so when I hear Miles Davis kind of blue, and I look at the one of the old album sleeves that's done in blue sepia, it's like it looks like the sound.

Ten utwór nosił tytuł Celtic Blue i pochodzi z płyty numer 9 zestawu Blue Guitars. Ta płyta nosi tytuł Celtic and Irish Blues. Wykonanie takiego zestawu nagrań, 11 płyt w dosyć krótkim czasie wydawało mi się czymś absolutnie niezwykłym. W związku z tym zapytałem Chrisa, czy uważa się za pracoholika. Odpowiedział, że absolutnie nie, że on jest liveaholic, czyli jest cały przesiąknięty zainteresowaniem tym, co się wokół niego dzieje. Wspomniał tutaj też to miejsce, w którym znajdowaliśmy się, no i podkreślał też rolę towarzyszących mu muzyków, dzięki którym udało mu się to niezwykłe dzieło wykonać, ze szczególnym uwzględnieniem Martina Duchama, stałego współpracownika, oraz skrzypka irlandzkiego Jerry'ego O'Connora. No i oczywiście współpracownika związanego z brzmieniem Afryki, czyli Sylwana Marka.

ten zestaw 11 płyt otwierał album zatytułowany Beginnings, czyli Początki. Nawiązywał właśnie do tej części naszego globu, z którego blues kiełkował, a więc z Afryki. Utwór nosił tytuł West Africa. Pytałem dalej Chrisa, jak przebiegała współpraca z kolegami nad tą płytą.

Z pierwszej płyty tego zestawu wysłuchaliśmy nagrania The King Who Sold His Own. W roli głównej wokalisty oczywiście Chris Rea, ale te melizmaty wokalne, które Państwo słyszeli, to było właśnie dzieło Sylvain Marca. Zwróciłem uwagę, że w trakcie pracy nad tym ogromnym przedsięwzięciem były wykorzystywane też różne niezwykłe instrumenty. Chris opowiedział, że część z nich to były samodziały, czyli instrumenty, które wykonali oni sami, muzycy uczestniczący w tym przedsięwzięciu, z różnych części pozyskanych na wyprzedażach, i podkreślał znaczącą rolę instrumentu, który wywodzi się z głębokiej tradycji afrykańskiej, czyli banjo.

0: To był utwór zatytułowany Too Far From Home. W pewnym momencie Chris przeszedł też na wspomnienia związane z jego inicjacją muzyczną i wspominał, jak to pewnej nocy z budziko radia jego mamy usłyszał głos z podkładem muzycznym, którego uprzednio nie znał. I wtedy uświadomił sobie, że jego głęboki baryton, który wydawał się być nieprzydatny do muzyki popularnej, może stać się bardzo użytecznym instrumentem. Jednocześnie też zwrócił uwagę na dziwne brzmienie instrumentu, który brzmiał jak skrzypce, ale skrzypcami nie był. I wówczas też po raz pierwszy wytłumaczono mu, jak brzmi gitara slide.
1: It was an accident. My mother had an alarm clock that was new in those days, and it came on as a radio, and it came on accidentally in a bedroom. It was a Saturday. I was using her mirror, the only mirror in the house. Saturday night, you're going out. And on came this voice, this strange voice. And it actually, at that moment, wasn't particularly the blues. It was the idea that he sounded like he was either a father or a brother. The actual sound of the voice was the same as mine.
2: And same instrument.
1: Yeah, and that's what first made me think, wow. Because I never thought I would ever be a singer, because this kind of voice is not a sweet voice, you know. And I asked a friend on that Saturday night, what was this sound like, a violin? Because it didn't go ding, ding, ding. It was swooping and gliding. And he said, oh, it's a piece of glass. And he showed me, and that was it. That was, my poor wife was very worried. My mother and father were very worried, you know, this person who no longer was a teenager had suddenly started staying in on a night and making this terrible sound.

To był utwór zatytułowany Somewhere Between Highway 61 and 49 z płyty zatytułowanej Country Blues. I właśnie na tej płycie dały o sobie znać fascynację Chrisa Rea dokonaniami jego mistrzów z przeszłości. Na tej płycie znajduje się nagranie zatytułowane KKK Blues. Jak stwierdził wówczas sam Chris, z tego właśnie nagrania jest najbardziej dumny.

0: KKK Blues z płyty Country Blues. Następny album miał się odnosić do bluesa z Luizjany i Nowego Orleanu. I tutaj trzeba przyznać, że dosyć zdawkowo odniósł się do tego przedsięwzięcia Chris Rea, bowiem stwierdził, że przeniesienie w sposób dosłowny, na przykład klimatów muzyki Zydeco, mogłoby sprawiać wrażenie, że ten jego projekt będzie zahaczał o coś, co określił niemieckim stwierdzeniem Schlager. No rzeczywiście, Zydeco dla niezorientowanych twierdził, że jego wytwórnia płytowa nie bardzo miała rozeznanie, w czym rzecz, że tego rodzaju brzmienia mogłyby wprowadzić wytwórnie i słuchaczy potem w błąd. W związku z czym postanowił umieścić na tej płycie nagrania różne, oczywiście od czasu do czasu ubarwione brzmieniem akordeonu, ale nie zagłębił się w analizę muzyki z Luizjany i z Nowego Orleanu.
1: We could never find the lyrics for any of the, you know, La Grande Mamou and all those people. We could never find the lyrics, and the books used to say that they're very basic and it's not important. And we weren't sure. We didn't know how far to take the Louisiana French, because there's a danger of it sounding a little bit Schlager, you know, and we didn't want to. Yeah, so we thought, well, we'll just put it there as part of the picture because it should be there. And I think Sylvan's going to re-record them with a black girl in Paris, which would be, that'll be better.

0: To był utwór z płyty zatytułowanej Louisiana and the New Orleans. Nosił on tytuł Who Cares If I Do? Kolejny zestaw nagrań został pomieszczony na płycie zatytułowanej Electric Memphis Blues. Chris przyznał, że to była płyta, do której wszyscy uczestnicy, a mniej więcej byli to równolatkowie, czuli ogromny sentyment, bo właśnie z tymi nagraniami z kręgu muzyki soul, z wytwórni Stax, mieli do czynienia, kiedy byli nastolatkami.
1: And these are not academic decisions. These are decisions of teenagers. You know, this is me and Martin and Sylvan remembering when we were 16. And there has to be at least one song with an arpeggio guitar, with a vibrato, Fender, piggyback amp. And that was that song, you know. It was Martin's idea. He said, you've got to have one of them, Chris.

0: W klimacie Memphis Blues i Memphis Soul wysłuchaliśmy dwóch nagrań. What You Done To Me i Let's Start Again. Były to nagrania w sposób oczywisty nawiązujące do klimatów wytwórni Stax, Otis Redding i Wilson Pickett. I na tym kończymy pierwszą część audycji Pierwszy Odcień Bluesa, w której Chris Ria opowiada o swoim albumie Blue Guitars. Ciąg dalszy oczywiście nastąpi. A na zakończenie posłuchajmy jednej z najpiękniejszych pieśni Otisa Reddinga, I've Been Loving You Too Long. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: I

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Everybody!
2: Bielszy odcień bluesa.
0: Witam słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów i muszę od razu przyznać na wstępie, że ta audycja jest troszkę takim śledzeniem własnej mojej historii. Próbowałem niedawno stwierdzić, czy już zajmowałem się tematem gitarzystów, którzy towarzyszyli Johnowi Mayallowi w jego wieloletniej karierze. No i niestety nie zdołałem dotrzeć do wszystkich źródeł, no bo nie zawsze tak było, że wszystko, co emitowaliśmy w Radiu Baobab, bywało nagrywane w taki sposób, który umożliwiłby mi dotarcie do źródła. No też moja troszkę nieudolność polega na tym, że nie zawsze w przeszłości, bo teraz już w XXI wieku jestem bardzo porządny, kompletowałem zestawy nagrań, które były wykorzystywane w poszczególnych audycjach. Te ponad 2000 audycji, które między 1975 rokiem, a teraz trzecim dziesięcioleciem XXI wieku zostały zarejestrowane, no, to jest ogrom, który czasami jest nie do ogarnięcia. I po tym przydługim wstępie teraz chciałbym wyjaśnić, o co chodzi, bo chciałbym się zająć w dwóch audycjach, to będzie pierwsza, gitarzystami, którzy współpracowali z Johnem Mayallem, a w zasadzie mogę to inaczej ująć, gitarzystami, których John Mayall angażował do współpracy ze sobą, bo to on był tą stroną inicjującą współpracę. Oczywiście przychodzą na myśl przede wszystkim trzy wielkie nazwiska, czyli Eric Clapton, Peter Green i Mick Taylor. No ale przecież tych nazwisk było znacznie więcej. Są też wśród nich prawie zupełnie nieznane. W sumie chciałbym się zająć 24 gitarzystami i jedną gitarzystką, którzy która w ciągu ponad 60-letniej kariery muzycznej Johna Mayalla współpracowali z nim i w nagraniach, i podczas koncertów. Zaczniemy od najstarszego współpracownika. Nazywał się Bernie Watson i w zasadzie niewiele można o nim powiedzieć, poza tym, że jeszcze zanim John Mayall się nim zainteresował, współpracował z ojcem, czy też praojcem brytyjskiego bluesa, czyli Cyrilem Davisem. I nagranie Berniego Watsona, gitarzysty, z Cyrilem Davisem z 1963 roku, teraz na początek tej wyliczanki Państwu i sobie przedstawię. Country Line Special, kompozycja Cyrila Davisa, a w tle gitara Berniego Watsona.

Bernie Watson rozpłynął się jakoś w historii brytyjskiej muzyki i niewiele można znaleźć, a ja konkretnie nic nie znalazłem o jego dalszych losach. Kolejnym gitarzystą, którego Mayall zaangażował do swoich Blues Breakers, był Roger Dean. No i tutaj już troszkę więcej można w tej sprawie powiedzieć, bo Roger Dean, jak dowiaduje się z opisu do płyty John Mayall Plays John Mayall, był godnym następcą Berniego Watsona. Wydaje się, że też był bardziej wszechstronnym gitarzystą. Choć późniejsze jego losy po odejściu od Mayalla też nie są specjalnie godne uwagi, no to należy odnotować, że w latach 63-65 Roger Dean był współuczestnikiem The Blues Breakers. Z albumu John Mayall Plays John Mayall, czyli takiej koncertowej płyty zabierającej nagrania Johna Mayalla and the Blues Breakers 1964 roku z klubu Klux Klik, posłuchamy utworu I Need Your Love. Kompozycja Johna Mayalla, na gitarze gra Roger Dean.

Era Eryka Claptona w The Blues Breakers no jest tą niewątpliwie najbardziej udokumentowaną i najsłynniejszą, można powiedzieć, oczywiście jeśli chodzi o karierę muzyczną Johna Mayera. A był to okres dosyć krótki, chociaż burzliwy, bo w 1965 roku, kiedy Clapton zaczął grać z Mayerem, towarzyszyło ich współpracy szereg wzlotów i upadków, można powiedzieć, głównie w związku z wiecznym poszukiwaniem młodego wówczas Claptona swojego miejsca w muzycznym świecie. Były też momenty, kiedy znikał nagle i John Mayer musiał szukać nagłych zastępstw, o czym będzie za chwilę mowa. No a ja chciałbym przypomnieć z tego ich burzliwego okresu współpracy utwór, nagranie, które potem zaznaczyło się bardzo wyraźnie w karierze samego Claptona, czyli Have You Ever Loved a Woman? Tak pięknie rozwinięte przez Claptona na płycie Derek and the Dominos. Tutaj usłyszymy Claptona tylko jako gitarzystę, a rolę wokalisty spełnia lider ówczesny, czyli John Mayer.

W tych krótkich momentach, kiedy Clapton znikał z horyzontu Johna Mayera, pojawiali się gitarzyści, którzy niejako z łapanki musieli zastępować Claptona. Na szczęście nie w nagraniach, tylko w trasach koncertowych. I tak oto trafił wówczas do The Blues Breakers John Wader. Najbardziej chyba rozpoznawalny przez fanów i fanki muzyki tego czasu, jako późniejszy uczestnik i współtwórca nagrań zespołu Eric Burdon and the Animals. Ten najbardziej znany chyba fragment ich współpracy to było nagranie płyty The Twain Shall Meet w 1968 roku i z tej właśnie płyty przypomnę teraz fantastyczne nagranie Monterey, Eric Burdon and the Animals, a na gitarze gra Johnny Wader.

Kolejnym gitarzystą z Łapanki, który w 1965 roku zaistniał krótko w zespole The Blues Breakers Johna Mayella, był John Slaughter. No, artysta, który nie osiągnął ani przedtem, ani potem jakiejś znaczącej kariery, nie osiągnął znaczącego statusu w muzyce brytyjskiej, czy amerykańskiej, czy światowej, no ale nagrywał potem i ma w swoim dorobku kilka płyt. Ja wybrałem album z 1992 roku zatytułowany A New Coat of Paint, na którym znalazło się nagranie Help Me, które może zabrzmieć znajomo dla stałych słuchaczek i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, bo przecież to jest utwór, który stanowi o brzmieniu sygnału naszej audycji. A chodzi konkretnie o kompozycję Sonnego Boya Williamsona Help Me. Oto John Slaughter Blues Band.

I wreszcie trzeci gitarzysta, który zastępował czasami Claptona w 1965 roku w zespole Johna Mayella, a nazywa się on Jeff Creevitt. Po rozstaniu się z The Blues Breakers Jeff sformował własną orkiestrę, która nosiła nazwę Dr. Keys Blues Band. Też był to twór dosyć krótkotrwały i tak naprawdę istnieje jedna płyta, która ilustruje dokonania Jeffa Creevitta i jego kolegów. Płyta ta nosi Dr. Keys Blues Band i z tego albumu z 1968 roku utwór zatytułowany Roll This Banjo Shuffle.

Po erze Claptona w The Blues Breakers nastąpiła era Petera Greena. Tej erze można by poświęcić nie jedną, ale parę oddzielnych audycji, no ale ponieważ tutaj chcę się skoncentrować na tych gitarzystach, którzy są mniej znani, a którzy jednak zaznaczyli swoją bytność w The Blues Breakers we wczesnym okresie działalności tego zespołu, no więc tylko tak troszkę się prześliznę przez tych właśnie gigantów, w tym także przez Petera Greena. Na albumie Johna Mayella Through the Years znalazło się przepiękne nagranie Out of Reach, w którym jak zawsze bardzo melodyjnie, ale jakżeż tajemniczo brzmi gitara Petera Greena. Out of Reach.

No i ten trzeci z tych wielkich, którzy towarzyszyli Mayallowi we wczesnym okresie kariery, to oczywiście Mick Taylor, który potem chyba jeszcze bardziej podkreślił swoje istnienie jako znakomitości gitarowej, no stając się jednym z The Rolling Stones. I to jest też jedyny chyba gitarzysta, który zaznaczając tak mocno swoją obecność we wczesnym okresie działalności Mayalla, powrócił do współpracy ze swoim byłym szefem potem jeszcze w latach 80. i 90. A ja wybrałem z ich wspólnej działalności i wspólnych nagrań coś, co zrealizowali już w XXI wieku. Album Along for the Ride, rok 2001. John Mayall z Mickiem Taylorem. She don't play by the blues.

pierwszym akustycznym gitarzystą, który towarzyszył Johnowi Mayallowi w jego karierze nagraniowej i koncertowej, był John Mauch. To postać też trochę taka tajemnicza, bo potem, kiedy zakończył współpracę z Johnem Mayallem, John Mark dał o sobie znać wcześniej, jeszcze zanim dostąpił zaszczytu współpracy z Mayallem, bo zajął się na przykład w 1964 roku produkcją pierwszej solowej płyty Marianne Faithfull. No a potem, kiedy odszedł od The Blues Breakers, miał kilka bardzo udanych solowych projektów, z których ja wybrałem otoczony moją szczególną sympatią. To jest album z 1975 roku zatytułowany Song for a Friend. John Mark zaprezentował się tam też jako bardzo utalentowany wokalista. Taki wokalista mruczek z gatunku, który bardzo sobie lubię i cenię. Oto z albumu Song for a Friend kompozycja Johna Marka Someday I'll Build the Boat.

Sunday morning, kids want to play. Bang goes, Dad's fishing day.

John Mark współpracował z Johnem Mayallem w latach 69-70, a jego następcą był już nie akustyczny, ale całkowicie elektryczny gitarzysta Harvey Mandel, który przetrwał ze swoją działalnością, sztuką i umiejętnością nagrywania nowych nagrań do XXI wieku. I oto z albumu z 2022 roku Harvey Mandel zagra utwór Last Walk, który pojawił się na albumie zatytułowanym Who's Calling? Harvey Mandel.

1971 roku zaistniał krótko w zespole Johna Mayala Jerry McGee. Bardzo wszechstronny gitarzysta, wiązany też z amerykańską formacją The Ventures, który mógł się poszczycić szczególną popularnością, tak samo jak The Ventures w Japonii. Tam też ukazało się kilka jego płyt i z jednej z nich, wydanej w formie już pełnego remasteru w 2002 roku, Jerry McGee zaprezentuje wiązankę, czyli tak zwany medley piosenek Elvisa Presleya. Jerry McGee.

Jednym z najdłużej współpracujących z Johnem Mayallem gitarzystów w pierwszej połowie lat 70. był Freddie Robinson, przydomek Fast Fingers. Najbardziej jest chyba zapamiętany z świetnego albumu Jazz Blues Fusion, w którym miał parę bardzo interesujących solówek, a po odejściu z The Blues Breakers zarejestrował dwie płyty, z których ta wydana w 1973 roku, zatytułowana Off the Cuff, wydaje się być bardziej interesująca. I tak na zakończenie tej pierwszej części przeglądu gitarzystów, którzy towarzyszyli Johnowi Mayallowi w ciągu jego długowiecznej kariery, nagranie z albumu Off the Cuff Freddiego Robinsona, zatytułowane Changing Dreams. To był pierwszy odcień bluesa, przed radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.
1: Pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.

robiło na mnie ogromne wrażenie, przy czym marzyłem, patrząc w iskry ogniska. I tak sobie myślę, że cała osobowość Wojtka spowodowała jakąś zmianę mojego stosunku do świata. To był taki moment, w którym wyjeżdżaliśmy na obozy studenckie, kiedy działałem na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej, popularnej FAMIE, i kiedy zetknąłem się z czymś, czego nie lubię z nazwy, z tak zwaną piosenką turystyczną. Wojtek Belon jest określany jako największa osobowość artystyczna piosenki turystycznej. Nie lubiłem piosenki turystycznej. Piosenka turystyczna kojarzyła mi się zawsze z czymś takim, że grupa studentów, turystów idzie gdzieś w góry, a potem przy ognisku coś sobie śpiewa. Jeden umie grać na gitarze, drugi próbuje wystukiwać rytm, śpiewają nierówno, fałszują. Nie lubię ani piosenki turystycznej, ani piosenki żeglarskiej. Nie uczyłem się tych piosenek na pamięć, mimo że byłem na wielu obozach. Natomiast to, co w wędrówkach po Bieszczadach i w swoim wolnym życiu ukształtował Wojtek Belon, jest rodzajem przede wszystkim piosenki wolnej.

Proszę Państwa, Wojtek Belon nie żyje już dobre parę lat. Jego piosenki pozostały i niewątpliwie są w pamięci mojego pokolenia i pokolenia następnego, a może jeszcze następnego. I są śpiewane do dzisiaj. Ja pamiętam Wolna Grupa Bukowina i artyści tej grupy, Grażyna Kulawik, fantastycznie śpiewająca, z niesłychanie charyzmatycznym głosem, Janek Chnatowicz, grający na gitarze, Wojciech Jarociński, również kompozytor i gitarzysta, Andrzej Pawlik, który grał na gitarze basowej, Rysiek Styła, który grał na gitarze, wielu innych wykonawców, takich jak później Andrzej Poniedzielski, Elżbieta Adamia, którzy nawiązywali do tej tradycji, ale również śpiewali z Wojtkiem Belonem. To wszystko ludzie, którzy w swojej niesłychanej wrażliwości potrafili piosenką przywrócić nadzieję na wolność dookoła, na to, żeby cieszyć się pięknem krajobrazu, żeby cieszyć się chwilą, żeby mieć jakieś refleksje z każdego dnia i to refleksje pozytywne. To była grupa ludzi kochających poezję, wspaniale operujących metaforą poetycką, jednocześnie bardzo skromnych, gotowych zaśpiewać w każdej chwili, w każdym momencie, i na ulicy, i na koncercie, i w klubie, i w domu, w którym się spotykaliśmy, przy flaszce i przy ognisku, i dla dużej publiczności, i dla małej. Posłuchajcie jeszcze, jak pięknie śpiewają.

Bukowinie góry w niebie postrzępionym, w Bukowinie rosną skrzydła świętym bukom. Minął dzień wiatrem w hal rozdzwonionym i nie mogę znaleźć Bukowiny i nie mogę znaleźć. Chociaż gwiazdy mnie prowadzą, ciągle szukam. Kraina szczęścia Wojtka Bellona to Bukowina. Wojtek w ogóle był z Buska. Tam założył kabaret, tam stawiał pierwsze kroki. Grupa ludzi, która go otaczała, dotarła z nim na Festiwal Piosenki Turystycznej, gdzie objawili się szerszej publiczności. Potem przenieśli się do Krakowa. Wojtek miał skomplikowany, ciekawy życiorys. Pracował w Bieszczadach jako ratownik GOPR-u. Chodzili po Bieszczadach, przyjeżdżali do Świnoujścia. To kawał drogi z Bieszczad do Świnoujścia. Ale ciągle towarzyszyła im Bukowina, kraina szczęścia Wojtka, w której na pewno jest teraz. Wspominam wolną grupę Bukowina jako coś ważnego w moim życiu. Myślę, że ta audycja to przypomnienie ważnych momentów wielu słuchaczy, którzy pamiętają te piosenki, którzy na tych piosenkach się wychowali i nawet nie wiedzą, że większość z nich napisał Wojtek Bellon, twórca, założyciel wolnej grupy Bukowina.

Chleba takiego jak ten od Cześka nie kupisz nigdzie, nawet w Warszawie. Bo Czesiek piekarz nie piekł, lecz tworzył bochny jak z mąki słonecznej kołacze. Kłaniali mu się ludzie, gdy wyjrzał przez okno w kitlu łyknąć powietrza. A kromkę masłem smarując, każdy mówił: nad chleby ten chleb od Cześka.

w noc. A o porankach chlebem pachnących, gdy pora idzie spać na piekarze, zaczerwienione przymykał oczy Czesiek i siadał z dłutem przy stole. Ciągle te same włosy i trochę za duży nos. W drzewie cierpliwym pieścił ręce dziesiątki razy w poranki świeżym chlebem.

Nikt takich słów jak miasto miastem nie znał i źle się dzieje, mówili. Na obraz czerniał Czesiek razowca, kruszał podobnie bułce zleżałej. Gdy go znaleźli na pasku z wojska, dłuto jak wbite w bok.

Dziękuję!

0: najbielszy odcień bluesa.
1: Kiedy brzmiał ten sygnał, to ja zadumałem się nad losami pierwszego odcienia bluesa. I to nie w sensie historycznym, ale w sensie programowym. To znaczy w takim, że nie zawsze to, co zaplanowałem i nad czym zasiadam przed mikrofonem, żeby do Państwa trafić z takim właśnie programem, staje się urzeczywistnieniem tego programu, bo nagle przychodzi jakaś zupełnie inna idea, inna myśl i oto przekształca się program pierwszego odcienia bluesa w coś zupełnie niespodziewanego, przynajmniej dla mnie. No i tak też trochę jest tym razem, bo trafiłem dosyć przypadkowo w sieci na mały album płytowy zatytułowany September, czyli wrzesień, a to jest audycja wrześniowa. I kiedy posłuchałem sobie tego albumiku, okazało się, że nie ma tam żadnej piosenki związanej z wrześniem, że wrzesień to jest po prostu miesiąc urodzin wykonawczyni tej płyty, no i że na takie swoje urodziny postanowiła ona zebrać 6 utworów i umieścić je właśnie na mini albumie. Kim jest owa osoba i dlaczego mnie ujęła? O tym za chwilkę, a teraz proszę posłuchać utworu, który nosi tytuł Before the Thunder, przed burzą.

Before the Thunder to jeden z sześciu utworów, które znalazły się na mini płytce zatytułowanej September. A wykonawczynią wszystkich tych piosenek, pomysłodawczynią jest niejaka Piper Butcher. To osoba, która we wrześniu 2021 roku skończy 17 lat. Czyli zupełnie niezwykły głos, jak na tak młodą osobę, zupełnie niezwykła dojrzałość wykonawcza i interpretacyjna, nie mówiąc już o tym, że ona znaczną część swojego repertuaru też sama sobie wymyśla. Piper Butcher pochodzi z miasta Newcastle, ale nie tego z Wielkiej Brytanii, tylko w Australii. A Newcastle to jest drugie co do wielkości miasto Nowej Południowej Walii, czyli stanu australijskiego, którego stolicą z kolei jest Sydney. No ale nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby sobie opowiadać o sekretach geografii, tylko o muzyce. No więc Piper Butcher ujęła mnie po pierwsze tym, że tak młoda i tak dojrzała, po drugie tym, że ta młodość i dojrzałość idą w parze z dużą muzykalnością i to wszystko się bardzo zgadza. To są po prostu bardzo ładne piosenki i w dodatku przepojone z bardzo głęboką nutką bluesową. Jeszcze jedno nagranie Piper Butcher z tego albumu wrześniowego. Soul into the Sand. Piper Butcher.

No zmieńmy teraz geografię, zmieńmy klimat, zmieńmy płeć. Nie w tym sensie, żebym ja się nosił z takim zamiarem, ale po prostu po Piper Butcher, po młodej kobiecie, wystąpi dorosły mężczyzna, czyli Brian Setzer.

Brian Setzer pojawia się co pewien czas w innym wcieleniu. Raz jako współlider The Stray Cats, raz jako lider dużego big bandu, raz jako wykonawca solowy i to jest właśnie ten przypadek. W sierpniu 2021 roku ukazał się album solowy Briana Setzera zatytułowany Gotta Have the Rumble. No i to był właśnie jeden z flagowych utworów na tej płycie, czyli utwór zatytułowany Checkered Flag. Co ja mogę powiedzieć o tej płycie? No w zasadzie Brian Setzer pozostaje tym, kim był, czyli głęboko utajonym wykonawcą prostego rockabilly, który dzięki temu, że świetnie gra na gitarze i ma niezłą wyobraźnię, potrafi z tego rockabilly zrobić czasami coś więcej, czasami coś bardziej atrakcyjnego, no a że do tego ma tak zwaną charyzmę. I zdaje się też niezłe wyczucie rynku i taką zdolność operowania swoim własnym interesem, no to jest wykonawcą bardzo, bardzo ceniony. Natomiast płyta Gotta Have the Rumble nie wyróżnia się spośród wcześniejszych niczym specjalnym, bo poza tym, że są tam takie właśnie pełne dynamizmu szybkie piosenki, to nie wnosi ona nic nowego do biografii muzycznej Briana Setzera. Oczywiście mogę się mylić, ale nie jestem chodzącą mądrością we wszystkich dziedzinach naszego kulturalnego życia. Brian Setzer w jeszcze jednej piosence z albumu Gotta Have the Rumble. Stuck my money.

O ile o płycie Briana Zecera wypowiadałem się z lekkim przekąsem i może bez specjalnego entuzjazmu, o tyle o tej, której fragmenty teraz będę przedstawiał, mogę mówić tylko w samych zachwytach. A bluesman came to town. Bluesman przybył do miasta. Panie i panowie, Tommy Castro.

Do Tomiego Castro mam stosunek wielce sentymentalny. Nie tylko dlatego, że lubię bardzo jego muzykę, jego płyty, że byłem na jego koncertach w Polsce, ale także dlatego, że po raz pierwszy miałem go okazję spotkać prawie że w jego rodzimych okolicznościach, bo na słynnym The Pier w San Francisco, gdzie zaprowadził mnie ówczesny wydawca Tomiego Castro, czyli Ed Chmielewski z firmy Blind Pig. I tam doświadczyłem czegoś, co jest zaletą tylko artystów, którzy naprawdę kochają muzykę i mają w sobie taki dar mówienia o niej prawdy. Otóż to był taki przypadek, że koncert, na który przybyliśmy, nie mógł się rozpocząć, ponieważ nie przybył na czas perkusista zespołu. Jak się okazało, złapał po drodze na koncert gumę, no i

Jego Cholego, Elvisa Presleya, Raya Charlesa i tak dalej, akompaniując sobie na gitarze i zrobił to w sposób tak przekonujący, tak świetny, że do dziś mam ten koncert w ogromnej estymie. No, ale wróćmy do płyty Tomiego Castro, czyli do albumu, w którym Tommy Castro przedstawia historię młodego człowieka, który podróżując po Stanach Zjednoczonych zostaje ogarnięty przez bluesa. Tę płytę i tę historię Tommy Castro wymyślił wspólnie z Tomem Hembridge'em, producentem albumu, perkusistą też świetnym. Tom Hembridge jest dla mnie gwarantem tego, że każda płyta, która opatrzona jest jego nazwiskiem i jego stemplem producenckim, musi spełniać wszystkie warunki tego, żeby być płytą pełną energii, zachowującą tradycję korzeni bluesowych, no i że dobiera do wykonania nagrań pomieszczonych na tej płycie właściwych muzyków. No a tutaj jeszcze do tego wiodącą postacią w tym całym przedsięwzięciu jest Tommy Castro, a więc album zatytułowany A Bluesman Came to Town Tommy'ego Castro jest gwarantowaną perełką. Przynajmniej z mojego punktu słyszenia. No to upewnijmy się, że mam rację. Jeszcze dwa nagrania z tego albumu. Tommy Castro zagra i zaśpiewa Child Don't Go i I Got Burned.

and my voice was gone. I waited for my money at the end.

Kolejny mężczyzna, który teraz wystąpi w pierwszym odcieniu bluesa, to Rodney Crowell. On nie jest wprawdzie związany bezpośrednio z taką naszą mainstreamową, około bluesową ścieżką, ale cała jego twórczość, która no, jest przede wszystkim uważana za część nurtu muzyki country, jest głęboko osadzona w naszym bluesowym kołysaniu i tak też się ma w tym przypadku. A ten przypadek nosi tytuł Transient Global Amnesia Blues.

Rodney Crowell to nie tylko świetny wokalista, kompozytor, ale także autor tekstów. No, co w przypadku nas tutaj po tej drugiej stronie Atlantyku nie zawsze do końca przekonuje, ale przekonuje to wielu wykonawców po tamtej stronie Atlantyku, którzy z radością korzystają z twórczości Rodneya Crowella. Natomiast ja, szczerze powiem, najbardziej cenię właśnie jego solowe dokonania, bo ta jedność tekstu z muzyką i z takim przesłaniem, które wymyśla sobie do każdej płyty Rodney Crowell, jest fascynująca. Album z 2021 roku nosi tytuł Triage i to jest tytuł dosyć chyba okropny, bo ja nie znałem nawet tego określenia, ale kiedy poszperałem w słownikach, okazało się, że to jest określenie takiej czynności oceniania stanu rannych po zakończeniu pola bitwy. No i pewnie to ocenianie stanu rannych polega na tym, że ci, którzy jeszcze dyszą, kwalifikują się do zabrania ich do szpitala, natomiast ci, którzy już nie dyszą, to pewnie pozostają na polu walki i zostają na miejscu pogrzebani. Więc tytuł dosyć tragiczny, dosyć okropny i taki mało optymistyczny. No ale muzyka na tej płycie jest świetna. Po Transient Global Amnesia Blues jeszcze jedno nagranie z tego albumu. I'm All About Love, Rodney Crowell.

dla zachowania proporcji, teraz znowu będzie głos kobiecy. I to głos kobiecy z tego najbardziej bluesowego rejonu Stanów Zjednoczonych, czyli z Mississippi. Dziewczęta i chłopcy, przed wami Sheba.

Fiba chyba debiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo też niewiele nagrań ma w swojej dyskografii, a mnie ujęła albumem wydanym w 2021 roku zatytułowanym This is the Blues. Prosty tytuł, prawda? To jest blues. I to się czuje, że ona nic nie kombinuje, że jest cała sama sobą, wielkim, jednym bluesem. Przypomina w tej swojej dynamice trochę Coco Taylor, niezapomnianą królową bluesa. Zresztą Sheba zatytułowała swoją płytę Sheba, the Mississippi Queen of Blues, czyli Sheba, królowa bluesa z nad Mississippi. No to posłuchajmy jeszcze jednego królewskiego nagrania. No Good Ugly Man, Sheba.

znów zmieniamy klimat i stylistykę nagrania, chociaż pozostajemy wśród nagrań bluesowych. Kolejny debiut w pierwszym odcieniu bluesa, artystka nazywa się Whitney Monge.

Niewiele wiem o Whitney Mungie, poza tym, że śpiewa, że gra na gitarze, że jest geograficznie osadzona na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i że jest tam osobą dosyć znaczącą, jeśli chodzi o ten właśnie kierunek wykonawczy, bo chyba trzeba mieć status nie byle jaki, żeby zdobyć się na nagranie z Seattle Symphony Orchestra. A właśnie Whitney Mungie z Orkiestrą Symfoniczną z Seattle nagrała całą, pełną płytę, wypełniając ją własnymi kompozycjami, własnym głosem, towarzysząc sobie na gitarze, no a w tle mając ową Seattle Symphony Orchestra. Przedsięwzięcie bardzo ambitne, może na dłuższą metę, czyli wtedy, kiedy zamierzalibyśmy wysłuchać całej płyty, nieco nużące, ale od czasu do czasu wyjąć z tego zestawu jeden numer i posłuchać, to bardzo dobrze robi na duszy i na wyobraźni, bo zawsze taka klasyczna oprawa dodaje prostej bluesowej strukturze dodatkowego waloru i tak też się ma w przypadku Whitney Mungie. Oto jeszcze jedno nagranie z tego albumu zatytułowane Home.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa klamerka w postaci nagrania Piper Butcher, tej młodej Australijki, która rozpoczęła to wydanie naszej audycji. Myślę, że będziemy mieli my fani około bluesowego grania i śpiewania, wielki pożytek w przyszłości z Piper Butcher. Udowadnia to także kolejne nagranie, a ja tylko dodam, że to był pierwszy odcinek bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

Fanfary dla patrona. To wydanie Fanfar dla patrona rozpoczniemy od wyboru, którego dokonała pani Elżbieta Wójcik. Pani Elu, jeżeli tak pozwoli pani się do siebie zwrócić, gdybym ja stanął przed podobnym zadaniem jak pani, czyli wybraniem jednego, jedynego utworu, który oddałby moją muzyczną duszę, to byłbym bardzo blisko pani wyboru. A wybrała pani Ela At Last, i to w tym najsłynniejszym wykonaniu, Etta James.

0: To był bardzo klasyczny wybór pani Elżbiety Wójcik, a teraz przechodzimy do wyboru pana Krzysztofa Stanisławskiego. Pan Krzysztof bardzo się cieszy, że może pomóc i oświadcza, że jakoś dosyć niedawno poznał twórczość Piotra Bukartyka. Zapewne domyślają się państwo, z jakiej radiostacji dochodziły do niego dźwięki muzyki Piotra Bukartyka. Na pożegnanie z tamtym nadawcą i na powitanie Radia Baobab pan Krzysztof Stanisławski zażyczył sobie dwa nagrania Piotra Bukartyka. Oto one, Independence Day i Prawo do orgazmu.
1: Raz, dwa i cztery.

śmiejesz, ja się śmieję, no bo trzeba mieć nadzieję, gdy się patrzy na to wszystko, że przejściowe to zjawisko, ale gdy pomyślę znów, że to wszystko za 500, to aż sam się sobie dziwię, że tak śpiewam,

To był odkryty niedawno przez pana Krzysztofa Stanisławskiego Piotr Bukartyk. Natomiast kolejny słuchacz, patron, pan Wojtek Sokół, nie odkrywał niczego nowego, tylko sięgnął do szuflady ze swoimi starymi kasetami. No i popatrzył na ten zbiór i doszedł do wniosku, że zadowoliłyby go następujące dwa nagrania. Luthera Allisona, Freedom, i tutaj pewna niespodzianka. Tom Szaka, który kiedyś grał na olsztyńskich nocach bluesowych. No i to jest bardzo przyjemne zjawisko w państwa wyborach, bo dzięki nim nagle można sobie przypomnieć, że miało się kontakt także z artystą, który we własnych wspomnieniach już dawno uległ zapomnieniu. No a takim artystą jest niewątpliwie Tom Szaka, bo gdyby nie grał na olsztyńskich nocach bluesowych dobre kilkanaście lat temu, no to pewnie nikt by o nim w Polsce nie słyszał i nie pamiętał tym samym. No więc bardzo proszę, dla pana Wojtka Sokoła dwa nagrania. Wspomniany Luther Allison Bad Love i Tom Szaka Universal Boogie.

Kolejny patron, pan Krzysztof Skowroński, szczerze wyznaje, że nie jest superfanem bluesa, no ale dzięki Bielszemu Odcieniowi bluesa może powoli dojdzie do statusu bluesfana. Co do pomysłu na nagranie, który mogłoby go zadowolić, zdaje się niby na mnie, no ale jednocześnie dodaje, że to dobrze by było, żeby to było coś z pogranicza rocka i bluesa, no i że jest fanem wielkim organów Hammonda. No to tutaj się bardzo zgadzamy, panie Krzysztofie, bo dla mnie Hammond to też jest instrument zupełnie niezwykły. Nadaje takiego powietrza, takiej przestrzeni niesłychanej każdemu nagraniu, w którym pojawia się ten wynalazek. Ach, pięknie. No więc pan Krzysztof Skowroński zdaje się na mnie, ale z takimi drobnymi komentarzami, żeby to był rock blues i trochę Hammonda. Rozbudził pan Krzysztof u mnie moją miłość do Hammonda do tego stopnia, że aż dwa nagrania z udziałem tego instrumentu chciałbym teraz zaprezentować. A będą to Vana Morrisona, który wspólnie z Joey DeFrancesco nagrał fantastyczny album You're Driving Me Crazy i w tym utworze Close Enough for Jazz oczywiście jest i Hammond, i Van Morrison, i trochę jazzu, i trochę bluesa, i może nawet troszkę rocka. A do tego jeszcze drobny bonusik, nagranie, którego tytuł zawiera nazwę tego świetnego instrumentu. The Hammond Sings the Blues. Hammond śpiewa bluesa. Stare nagranie zespołu Cubby and the Blizzards.

Tak pięknie brzmiał starodawny Hammond dla pana Wojtka Sokoła. A teraz pan Otton Laskowski, który wyręcza mnie w komentarzu w zasadzie do nagrania, bo napisał dosyć obszerny liścik do mnie, którego fragment zacytuję, bo pan Otton fajnie pisze. A pisze tak: z okazji do zaproponowania utworu do puszczenia w radiu chętnie skorzystam, choć jeden kawałek ciężko wybrać. I tak sobie myślę, że jak już wybierać kawałek do puszczenia w radiu, to nie dla siebie, tylko dla innych. W końcu chyba po to jest radio. Zatem będzie to coś stosunkowo świeżego. Może trafi się ktoś, kto jeszcze nie słyszał. I odkrycie sprawi mu radość. Nie jestem pewien na 100%, ale wydaje mi się, że po raz pierwszy usłyszałem te dwie siostry w bielszym odcieniu bluesa. I dla mnie było to wspaniałe odkrycie, pisze dalej pan Otton Laskowski. Chodzi o Larkin Poe. Nie jest to może skomplikowana muzyka, ale to też jest piękne, że używając prostych środków potrafią stworzyć tak wbijające się w duszę kawałki. Z jednej strony Amerykana i korzenie, a z drugiej jednak nowoczesność. A i tekstów miło się słucha. Zespół wybrany to teraz jaki kawałek? W zasadzie wszystko byłoby dobre, ale jak ma być nowe, no to może coś z nowszych singli. Poproszę o Larkin Poe i Holy Ghost Fire. Bardzo proszę, panie Ottonie. Oto siostry Lovell.

Larkin Poe grały dla pana Ottona Laskowskiego. A kto zagra dla pana Lecha Mąkosy, który, jak napisał, od początku lat 70. słuchał pierwszego odcienia bluesa, wspólnie zresztą z żoną. Uściślimy pewnie od połowy lat 70., no bo pierwszy odcień bluesa zadebiutował w 1975 roku, ale to w sumie nie takie bardzo ważne. Co do piosenki, pan Lech Mąkosa napisał, że odnalazł w sieci bardzo przyjemny kawałek w wykonaniu Blues Harp and Bottleneck Guitar Duet. No i że wysyła mi nawet link do tego nagrania. Skorzystałem i dzięki temu poznałem artystę, który nazywa się Kerry Lee Burgess i on prowadzi właśnie ów duet. I to jest taki prawdziwek amerykański, nauczyciel gry na gitarze bottleneck. Zamieszcza w sieci swoje nagrania. Nie są one jak technicznie specjalnie zaawansowane, ale brzmi to może dzięki temu bardzo, bardzo prawdziwie. No więc Blues Harp and Bottleneck Guitar Duet wykonają dla pana Lecha Mąkosy standard zatytułowany You Got to Move. Dodaje pan Lech, że drugi utwór, bo ma uprawnienia, żeby aż dwa zaprezentować, żeby ja sobie zagrał to, co ja lubię. Och, jak ja lubię grać to, co ja lubię. No więc lubię bardzo artystę, który nazywa się Buzz Scruggs. I proponuję, żebyśmy wspólnie wysłuchali koncertową wersję pięknego, rozlewnego i takiego longiera bluesowego o tytule Loan Me a Dime. Dla pana Lecha Mąkosy, z początku Kerry Lee Burgess, a zaraz potem Buzz Scruggs.

Fanfary dla patrona. W tej części fanfar dla patrona patroni udowodnią, jak szerokie są ich horyzonty muzyczne, czyli zainteresowania. Zaczniemy niby od czegoś, co wydaje się być dosyć naturalne dla słuchacza Radia Baobab, pewnie też troszkę skażonego pierwszym odcieniem bluesa. Pan Grzegorz Paczek napisał w pierwszym swoim liście, że jest wielkim fanem King Crimson, no i że prosi, żebym coś dobrał według swojego uznania. Chwilę potem już się zreflektował i przysłał mi następną krótką notkę, pisząc: myślę sobie, że poprzedni wybór jest chyba zbyt odległy stylistycznie, napisał. W wersji bliższej proponuję modlitwę Tadeusza Nalepy. No, to jest tylko miód na moje serce. Wybrałem wersję koncertową, tę moją ulubioną z Andrzejem Nowakiem na gitarze, Bodkiem Kowalewskim, Rafałem Rękosiewiczem i Jarkiem Szlagowskim. Tadeusz Nalepa, modlitwa.

do ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś.

Pozostajemy jeszcze w kręgu polskich wykonawców, z tym, że o ile Tadeusz Nalepa to postać, no taka, powiedziałbym, opokowa, o tyle następny wykonawca według wyboru pana Radka Saniewskiego jest już troszeczkę przyprószony taką mgłą chyba zapomnienia. Pan Radek Saniewski napisał, że chciałby mi troszkę utrudnić życie i dalej. Była kiedyś taka kaseta, która na jednej stronie miała nagrania zespołu, o ile się nie mylę, After Blues, a z drugiej był Browar Łomża. No i prosi pan Radek o piosenkę Browaru Łomża zatytułowaną Ada Bada Gada. Utrudnienie było niewielkie, bo w skarbnicy Radia Baobab jest prawie wszystko. No i oczywiście jest także piosenka Browar Łomża Ada Bada Gada.

No i pozostajemy jeszcze w klimacie naszych rodzimych nagrań, i to takich historycznych, już bym powiedział. Dokładnie nie pamiętam, który to był rok, ale myślę, że dobre 40, jeżeli nie więcej, lat temu. Wały Jagiellońskie nagrały utwór zatytułowany Ciebie brak. I o ten właśnie utwór poprosił pan Jarek Wesołowski. Panie Jarku, bardzo proszę, Wały Jagiellońskie.

Po tej mieszance polskich przebojów z zamierzchłych czasów, teraz pora na małą wiązankę, bo raptem dwóch nagrań, też z przeszłości, no ale jednak tej zza oceanu. Pan Jan Świderski poprosił o dwa nagrania. J.J. Cale'a, jakieś koncertowe wykonanie After Midnight, i Neila Younga, też prosił o nietypową wersję Like a Hurricane. No więc będą to dwie koncertowe wersje. After Midnight J.J. Cale'a z albumu J.J. Cale Live i Like a Hurricane Neila Younga z albumu Unplugged. Dla pana Jana Świderskiego, przypominam.

teraz duet Krynio i Dana. Duet Krynio i Dana to nie jest duet nagrywająco-wykonawczy, tylko duet słuchaczy Radia Baobab. Podpisali się Krynio i Dana i napisali tak. Pan Krynio prezentuje się, jak sam pisze, jako stary Grateful Deadowy dziadek i dlatego optuje za Smokestack Lightning Howling Wolfa w wykonaniu Grateful Dead, a żona Danusia lubi Baobaba, ale też niekoniecznie kieruje swoją uwagę wyłącznie w stronę bluesowatych rzeczy i dlatego dla niej specjalnie Dalida i Alain Delon w utworze Parole, Parole. I pan Krynio dodaje jeszcze do tego, jakie to ładne piosenki kiedyś ludzie pisali. Zgadzam się.

Mówiłem wcześniej o niezwykłej rozmaitości zainteresowań muzycznych słuchaczy Radia Baobab i to zdaje się potwierdzić kolejny zestaw nagrań, bo po tym jakżeż słodkim duecie Dalidi i Alain Delon, teraz Blake Shelton i Pistol Ennis, niby też duet, ale przecież z zupełnie innego kręgu pulsu muzycznego. Blake Shelton, gwiazda amerykańskiej muzyki country, a także osobowość telewizyjna znacząca, Pistol Ennis, też z tego kręgu muzycznego wschodzące osobowości muzyki country. I to jest wybór pana Bartłomieja Brzezińskiego. Ale pan Bartłomiej Brzeziński sam prezentuje ogromny diapazon, bym powiedział, swoich muzycznych fascynacji, bo obok nagrania z głównego strumienia muzyki country zażyczył sobie nagranie zatytułowane Zanzibar z repertuaru świetnego gitarzysty zresztą Nila Shona. Proszę posłuchać, jak różne są w swoim klimacie i stylistyce te dwa nagrania, a jednocześnie wcale nie ma między nimi żadnego. W swoim klimacie i stylistyce te dwa nagrania, a jednocześnie dysonansu. Wręcz przeciwnie. Świadczy to tylko o tym, że pan Bartłomiej Brzeziński słucha prawdziwej muzyki.

Kolejne nagrania jeszcze bardziej poszerzy horyzont muzyczny, jaki mają nasi słuchacze, słuchacze Radia Baobab. Napisał do mnie też bardzo miłego mailika, rozbudowanego, pan Marcin Olszewik. Zacytuję fragmencik, bo warto, bo to jest także świadectwo tego, że słuchają nas pokolenia. Pisze pan Marcin: z moimi dziećmi, 11 Justyną i 9-letnim Szymonem, rozmawialiśmy o pana radiu. I kiedy wspomniałem, że my odrobinkę współtworzymy Radio Baobab oraz że zaproponował mi pan możliwość zaprezentowania utworu, natychmiast dzieci spytały mnie, czy już to zrobiłem. Od razu zostałem zganiony, że jeszcze nie. Więc choć pierwotnie planowałem poprzestać na korespondencji, chciałbym teraz, pisze pan Marcin, uśmiechnąć się o skorzystanie z tej propozycji. I zgodnie uzgodniliśmy z dzieciakami, że utworem, który dobrze wpisywałby się w formułę radia, mógłby być jeden z naszych ulubionych. Kameleon Leon. Bardzo proszę o to. Mietek Szcześniak i dzieciaki. Kameleon Leon dla pana Marcina Olszewika i jego córki Justyny i syna Szymona.

Poszukiwanie w tym oceanie muzyki jednego utworu, który można zaprezentować w Radiu Baobab, no jest troszkę frustrujące, zdaję sobie z tego sprawę. Kolejna propozycja nie jest specjalnie niespodziewana, bo bardzo się wpisuje w charakter Radia Baobab, no ale też wiem z liściku, który przysłał pan Arkadiusz Kucharski, że miał pewien problem z tym, żeby dokonać wyboru. Pisze pan Arkadiusz Kucharski. Jest tyle utworów, które chciałbym wybrać. Uwielbiam film Blues Brothers, Claptona, starych The Yardbirds, ale wybieram The Doors Roadhouse Blues albo Led Zeppelin You Shook Me. Nie mogę się zdecydować. No więc proszę puścić, co jest bliższe pana sercu. Bliziutkie mojemu sercu są wszystkie nagrania grupy The Doors. Stąd też bardzo proszę o to Roadhouse Blues, ale w takiej nieco rozbudowanej wersji i w dodatku koncertowej. Specjalnie dla pana Arkadiusza Kucharskiego.

Na koniec tego wydania fanfar dla patrona wybór pary. Pary pani Edyty i pana Sławomira. Pan Sławomir napisał, że żona dała mu wolną rękę w wyborze utworu. Wybrał sobie w sposób absolutnie wolny coś, czego, jak pisze, nigdy nie słyszał w radiu. Emerson, Lake and Powell. Mars, the bringer of war. Być może, że będzie to pierwsza prezentacja tego utworu polskiej radiofonii. No, oby tak było, bo Radio Baobab lubi być pionierem. Natomiast gdyby, jak pisze pan Sławomir, było miejsce dla głównej patronki, czyli dla pani Edyty, to prosiliby państwo o coś niekoniecznie oczywistego z dyskografii Dire Straits lub Marka Knopflera. Dla mnie taką nieoczywistością, moją zresztą ukochaną, są duety Marka Knopflera z Chetem Atkinsem. I na zakończenie tego wydania fanfar Chet Atkins z Markiem Knopflerem w utworze There Will Be Some Changes Made. To dwa nagrania dla pani Edyty i pana Sławomira.

0: najmilszy odcień bluesa.
1: Siedzę sobie przy mikrofonie i myślę sobie, że mam taką wielką radość ze świadomości, że po drugiej stronie, czyli tam, skąd dobywa się dźwięk, który ja nadaję, siedzą fajni ludzie. Panie, panowie, patronki, patroni, słuchaczki, słuchacze, którzy są podobnie nastawieni do świata jak ja. Myślę o muzyczce, o tym, że potrzebujemy takiego momentu, czy dłuższej chwili w tygodniu, czy w miesiącu, a może nawet codziennie, żeby się pokołysać. No i to jest bardzo przyjemna refleksja. Ta audycja będzie poświęcona instrumentowi nietypowemu, trochę dla naszego cyklu, a ta nietypowość jest rezultatem spotkania towarzyskiego w garderobie po jednym z koncertów, kiedy to, jak to często bywa, w luźnej atmosferze uczestnicy tego zebrania wymieniają się żartami. No i skoro jest to towarzystwo umuzykalnione, to zazwyczaj duża część tych żartów tyczy muzyków, muzykantów, instrumentów czy innych okoliczności związanych z graniem. Takimi najbardziej znanymi przedmiotami żartów no to są na przykład akordeon, na przykład perkusja, no i różne takie dziwne instrumenty, które same sobą czy swoim kształtem dają asumpt do żartów. No i przyszedł moment, w którym nagle żarty ustały i ktoś zadał pytanie, a czy znacie jakiś żart o saksofonie? No i tutaj zapanowała cisza. Okazało się, że jakoś jeśli chodzi o saksofony i saksofonistów, to tych żartów jest mało. No i w pewnym momencie znalazł się jednak, i to był perkusista, który powiedział, a to taki tylko słaby może, ale jednak żart jest. Żart dosyć prosty i niewyszukany, ale myślę, że zrozumiały. Otóż słynny Kenny G wchodzi do windy, drzwi się zamykają, rozpromienia się Kenny G i mówi, to jest ta muzyka. Zaręczam, że dzisiaj Kenny G nie wystąpi w pierwszym odcieniu bluesa. Wystąpią za to saksofonistki i saksofoniści, którym kołysząca około bluesowa muzyka nie jest obca. No więc skoro już wiadomo o czym będzie, to rzucam hasło. Skoro mamy w co dmuchać, to w drogę.

Hefhorn will travel. Skoro mam już swój instrument dęty, to wyruszam w drogę. To jest tytuł piosenki Saxa Gordona, jednego z najbardziej znanych saksofonistów w środowisku współczesnej muzyki bluesowo-rockowej w Ameryce. Sax Gordon wychował się wprawdzie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, ale prawdziwą karierę rozpoczął na wschodnim wybrzeżu, gdzie przez jakiś czas towarzyszył znanemu Luther Guitar Junior Johnsonowi. Potem spotkał Duke'a Robillarda, z którym też przez jakiś czas grał i z którym towarzyszył tak słynnym wykonawcom jak Jimmy Witherspoon czy Jay McShann. Generalnie rzecz biorąc, jego żywiołowość i umiejętność kreowania dobrej atmosfery sprawiała, że bardzo chętnie był zapraszany przez różnych artystów do tego, żeby ubarwiać ich koncerty i nagrania, ale przecież Sax Gordon, czyli Gordon Biddle, jest sam sobie także sterem, okrętem, żaglem, no i przede wszystkim tym dmuchaczem w swój ukochany instrument, czyli w saksofon. Nagrał kilka płyt i właśnie z albumu zatytułowanego Hefhorn Will Travel słuchaliśmy tytułowego nagrania. No skoro o saksofonistach i saksofonach, to należy się Sax Gordonowi jeszcze jeden numer. To będzie jego własna kompozycja, That Little Town Rocks.

Wydawałoby się, że saksofon taki rockowo-bluesowy to przede wszystkim domena mężczyzn, no ale to absolutnie tak nie jest, bo są przecież znakomite saksofonistki. I tu od razu informuję, że Candy Dulfer nie będzie występowała w tej audycji, natomiast z całą pewnością zasługuje na to, żeby w niej wystąpić Mindy Abaire, artystka, która wielokrotnie już demonstrowała swoje bluesowe upodobania w różnych audycjach Radia Baobab. No i teraz także się przypomni, i to w dodatku w takim utworze, który jest jak gdyby manifestem jej ukochania instrumentalnego. I love to play the saxophone. Oto Mindy Abaire.

Od mniej więcej 2015 roku Mindy Bear współpracuje z grupą The Bone Shakers, prowadzoną przez świetnego gitarzystę i wokalistę Randy'ego Jacobsa. Z nimi też nagrała kilka płyt, również i ten album, z którego słuchaliśmy utworu I Love to Play the Saxophone, pochodzi. Mindy Bear ma też własną wytwórnię płytową, dla której nagrywa. Nazwała tę firmę Pretty Good for the Girl. I to jest odniesienie do utworu, który przyniósł jej też znaczną popularność, do utworu, który nagrała wspólnie, halo, halo, z Joe Bonamassą. I właśnie nadała temu utworowi tytuł Pretty Good for a Girl. Oto Mindy Bear i Joe Bonamassa.

Teraz troszkę klasyki saksofonu bluesowego, a zadmie w ten instrument historyczny Big J. McNeely. Tak to brzmiało mniej więcej 70 lat temu, kiedy saksofonista Big J. McNeely zaczął wstępować na drogę bluesowego dmuchania.

Big Jay McNeely był nie tylko saksofonistą, także wokalistą, był bandliderem i generalnie rzecz biorąc był, wydawało się, takim niezniszczalnym śladem, który wytyczyli przed nim Lester Young czy Illinois Jacquet. Zmarł, mając niespełna 90 lat, w 2018 roku, ale jeszcze kilka lat przed odejściem był pełen energii i podróżował po świecie, niosąc dobrą muzyczną energię. Bywał także na Mystique Blues Festival, festiwalu na maleńkiej wysepce na Karaibach. Ten festiwal jest organizowany przez Basila Charlesa, który prowadzi tam Basil's Bar. Bywają tam u niego i grywają najsłynniejsi muzycy świata, także na przykład Mick Jagger, który nawet kiedyś pozwolił nagrać chyba ze 2 czy 3 piosenki z jego utworem właśnie w tym barze. Big Jay McNeely przez kilka lat był ozdobą tego festiwalu i właśnie na jednym z nich dokonano tego nagrania. Oto Big Jay McNeely i Big Fat Mama.

I ponownie wystąpi dama, saksofonistka. Kiedyś już chyba przy jakiejś okazji zaistniała w którejś z audycji Radia Baobab, bo też nie jest ona sensu stricto artystką z kręgu bluesowego, raczej jest kojarzona z takim lekkim jazzowatym towarzystwem, ale ponieważ wyrosła z kręgu gospelowego, no to nie dziwnego, że od czasu do czasu w jej nagraniach słychać także ten zaśpiew i to kołysanie, które charakterystyczne jest dla naszej muzyki bluesowej. W 2016 roku Jasmine Gant nagrała album zatytułowany Chocolate Sunshine i z tej płytki kołyszące nagranie zatytułowane Slick.

z Albertem Collinsem i z Sonem Sealsem. Nagrał także kilka własnych płyt. Ja wybrałem z albumu, który nosi dosyć charakterystyczny tytuł I'm in the Wrong Business, wydanego przez Alligator w 1987 roku. Dwa nagrania, w których poza samym AC Reedem, saksofonistą, usłyszymy admiratora jego sztuki, czyli Stevie'ego Raya Vaughana. To będą kompozycje AC Reeda zatytułowane These Blues Is Killing Me i Miami Strut.

Czy mówi Państwu coś imię i nazwisko Rochelle Frederick? No pewnie niespecjalnie, zresztą przyznam się szczerze, że też to imię i to nazwisko niewiele mi mówiło, aż do momentu, w którym zacząłem poszukiwać różnych ciekawostek związanych z saksofonem bluesrockowym. No i znalazłem panią Rochelle Frederick jako saksofonistkę w zespole o nazwie B-Side Jones, też pewnie niespecjalnie znanym, bo jest to orkiestra pochodząca z Florydy w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się wyłącznie w tak zwanych coverach. Angażuje się na różne spotkania towarzyskie czy też imprezy, oferując zademonstrowanie niemal nieograniczonej liczby przebojów wszystkich wykonawców, którzy mogą być atrakcyjni dla słuchaczy. To jest zestaw prawie 200 tytułów, z których może skorzystać osoba czy firma angażująca zespół. Ja z tego zestawu wybrałem coś bardzo oczywistego, czyli Whole Lotta Love z repertuaru Led Zeppelin, w którym to utworze saksofon pani Rochelle Frederick brzmi absolutnie świetnie.

jeszcze jeden saksofonista, który rozpoczynał swoją karierę w Chicago. Nazywa się Mark Kazanow, występuje zazwyczaj pod pseudonimem Kaz Kazanow i rzeczywiście rozpoczynał swoją drogę artystyczną w Chicago. Wtedy towarzyszył w koncertach i nagraniach znakomitościom chicagowskim jak Big Walter Horton, Magic Sam, James Cotton, Muddy Waters czy Otis Rush. W latach 80. przeniósł się do Teksasu i osiadł na stale w Austin, co wiązało się także z tym, że wsiąkł całkowicie w teksańskie towarzystwo muzyczne. Jimmy Vaughan, Marsha Ball, W.C. Clark, Anson van der Berg, no i tak można by wyliczać artystów, którzy korzystali z towarzystwa Marka Kazanowa i jego saksofonowej wirtuozerii. W 1997 roku Kazanow założył trio, które nazwał The Texas Horns. W skład tego tria wchodzi on sam, Mark Kazanow, grający przede wszystkim na saksofonie tenorowym, ale także na harmonijce ustnej. Drugim saksofonistą jest John Mills, który gra na barytonie i do tego jeszcze Al Gomez na trąbce. Bardzo charakterystyczne i stylowe brzmienie The Texas Horns można słyszeć w nagraniach wielu teksańskich i zresztą nie tylko teksańskich artystów. Ja z ich bogatego dorobku wybrałem taką oto pareczkę nagrań, Soul Stroll oraz Go On Fool. W tym drugim Texas Horns stanowią tło dla Marsha Ball.

Kolejny znakomity i znany saksofonista wywodzący się z, tym razem z Teksasu, to Grady Gaines. Przyjaźnili się zresztą bardzo z Cassem Kazanoffem. Mówię przyjaźnili się, bo Grady Gaines odszedł w styczniu 2021 roku i ta przyjaźń owocowała także szeregiem nagrań wspólnych tych artystów. Oto Grady Gaines i Cass Kazanoff w utworze zatytułowanym Have Fun, Baby. Bawcie się, dzieciaki.

Mam nadzieję, że była to niezła zabawa. Mówię o zabawie towarzyszącej kołysaniu się przy bluesowych saksofonach. Na zakończenie raz jeszcze Grady Gaines. I będzie to piosenka, w której Grady Gaines mówi, że pora już się zbierać. Zbiera więc swoje manatki i podobnie jak ja, chce się ze swoimi słuchaczami pożegnać. I'm packing up. Grady Gaines z The Texas Upsetters. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod Baobabu. Tym sygnałem będziemy się witać teraz w Radiu Baobab. Mam nadzieję, że co tydzień, w jakim dniu i o jakiej porze, to jeszcze tak dokładnie nie wiem. No dzisiaj to będzie właśnie teraz, kiedy Państwo mnie słuchają. To będą audycje, w których będę zbierał nowości tygodnia i dzielił się z Państwem moimi na ich temat spostrzeżeniami. Nowaliki spod Baobabu. Oto pierwsza z nich.

Piosenka nosi tytuł Standing Next to Me. Pochodzi z albumu zatytułowanego Modesty Forbids. A wykonawca? No, Graham Goldman. Tak, tak, ten, który stał na czele TNCC i w przeszłości dostarczał światu muzycznemu, zwłaszcza brytyjskiemu, wielu pięknych przebojów i słynnych w dodatku. Współczesną twórczością Grahama Goldmana jakoś się specjalnie nie interesowałem, ale kiedy zobaczyłem w opisie jego nowej płyty informację, że na tym albumie znajdą się utwory bluesowe i po raz pierwszy w twórczości Grahama Goldmana także swing, no to pomyślałem sobie, muszę tę płytę przesłuchać. Dokonałem tego. No i troszkę jestem zagubiony, bo wydaje mi się, że z tych kilkunastu piosenek, które się znalazły na tej płycie, właśnie ta Standing Next to Me wydaje się najbardziej bluesowa. No i co ja pocznę? Aha, jeszcze jedna ciekawostka. Otóż w tym numerze towarzyszy Grahamowi Goldmanowi na perkusji Ringo Starr. Natomiast jeśli chodzi o swing, proszę bardzo, rzeczywiście jest tutaj swingowata piosenka zatytułowana That's Love Right There. I to jest rzeczywiście swing.

Graham Goldman, That's Love Right There. Pierwszy swingowy utwór, jaki nagrał w swojej karierze. Okazuje się, że nigdy nie jest za późno. No i też nigdy nie jest za późno na pierwszy poważny kontakt z nowym wykonawcą. Niby wiem, że istnieją od wielu lat i nawet chyba kiedyś zachwycałem się ich twórczością, no ale w sumie gdzieś mi to tak odleciało. Z zaskoczenia teraz, po 2 latach od ukazania się tego albumu, znowu się zachwyciłem albumem zatytułowanym Let's Do This Thing zespołu Hot House Flowers.

Trochę szkoda, że ten transowy puls tego nagrania tak się wycisza. Ja mógłbym się jeszcze wtopić w ten trans na kilka następnych minut. To grupa Hothouse Flowers, utwór zatytułowany Dance to Save the World. Cóż za piękny tytuł, jakże wydaje się być aktualny w dzisiejszej naszej sytuacji, bo w jaki inny sposób tak naprawdę możemy my sobie w tym naszym wewnętrznym rozumieniu swojego życia walczyć z tym, co się wokół dzieje. I w sensie zdrowotnym, i w tym sensie otoczenia społecznego. Hothouse Flowers, tak jak już wspominałem, to album, który się ukazał 2-3 lata temu, Let's Do This Thing. Nie rozdęte społecznikowskim zacięciem Bono U2, ale Hothouse Flowers to jest dla mnie symbol fantastycznej, żywej, irlandzkiej, rockowo-folkowo-bluesowo-soulowej muzyki. Hothouse Flowers. No a teraz kolejna nowość, świeżutka, bo to jest koniec marca 2020 roku. Artystka, która oscyluje między jazzem a jazzikiem, bym powiedział. I jakże wiosennie się nazywa Candace Springs.

To Candace Springs w duecie z Norą Jones. To jedno ze świetnych nagrań, które znalazły się na płycie firmowanej przez Candace, zatytułowanej The Women Who Raised Me. To wskazuje na to, że repertuar tej płyty to jednocześnie hołd oddany tym wielkim wokalistkom z przeszłości, które wywarły wpływ na twórczość Candace Springs. Ella Fitzgerald, Roberta Flack, Carmen McRae, no i Nina Simone. A skoro już przy Ninie jesteśmy, to posłuchajmy, jak Candace wykonuje I Put a Spell on You, a w tle dmucha w swój złocisty instrument David Sanborn.

Davidem Sanbornem. I to była jedna z najatrakcyjniejszych premier drugiej połowy marca 2020 roku. A teraz spójrzmy w przyszłość, chociaż ona, jak wszyscy wiemy, dosyć niepewną jest. Larkin Poe, świetny duet sióstr Lavell, tym razem w czymś, co zapowiada nowy album. Nowy album, który ma się ukazać w czerwcu. Odważnie życzymy wszystkiego najlepszego. I to będzie tytułowe nagranie z tej płyty. She's a self-made man.

0: Larkin Poe, nowy album, który będzie nosił tytuł Self-Made Man, już w czerwcu. Bardziej tajemniczy niż Larkin Poe jest Bob Dylan, który po chyba 8 latach zaprezentował światu zupełnie nowe nagranie, które sam wymyślił i zrealizował. Tytuł tego dzieła Murder Most Foul, bardzo tajemnicze. Rozpoczyna się tak, jakby miało nawiązywać do historii Stanów Zjednoczonych, tej związanej także z zabójstwem prezydenta Kennedy'ego, ale później ta pieśń przekształca się w coś tak typowego u Dylana, czyli w taką projekcję wyobraźni, projekcję historii muzyki, projekcję jego własnej fantazji. Bob Dylan, prawie 17 minut nowej Dylanowej muzyki. Murder Most Foul.
1: It was a dark day in Dallas, November 63.

0: No i na koniec dzisiejszego wydania, przypominam, że jest to premierowe wydanie audycji Nowaliki spod Baobabu, nagranie z nowego albumu Lukasa Nelsona i jego zespołu Promise of the Real. Te nagrania nie są owocem nowych dokonań studyjnych Lukasa Nelsona, a jest to zbiór nagrań, które nie zmieściły się na jego poprzedniej płycie, na albumie Turn of the News, który ukazał się w ubiegłym roku. To jest zbiór tak zwanych outtake'ów, czyli tych nagrań, które się na tamtej płycie nie zmieściły, oraz 5 utworów, które znamy już z tamtego albumu, ale występują na tej nowej płycie w nieco odmienionej formie. Cała płyta nosi tytuł Naked Garden. No i na zakończenie dzisiejszej audycji coś, co na zakończenie chyba bardzo się nadaje, bo tytuł tej piosenki The Way You Say Goodbye. Lukas Nelson and Promise of the Real.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita Jan Chojnacki, redaktor. Zajmiemy się w tym wydaniu tej audycji dzienniczkiem aktywności artystycznej podczas nieszczęścia o nazwie COVID-19. I nie będzie to mój dzienniczek, tylko będzie to sprawdzian dzienniczków artystów, których Bielszy Odcień Bluesa ceni i którzy w Bielszym Odcieniu Bluesa niejedno już swoje arcydzieło zdołali przedstawić. I kiedy tak patrzę na 2020 rok i to nieszczęście, które spowodowało, że artyści nie mogli praktycznie koncertować, ani też tak naprawdę korzystać z udogodnień w pełni profesjonalnych, studyjnych, to widzę, że niektórzy z nich dawali sobie jednak świetnie radę, docierając do swoich fanów w sposób, no, taki jak nakazuje XXI wiek, czyli za pośrednictwem internetu. I pewnie wszyscy już sobie pomyśleli, o, znowu będzie Joe Bonamassa, bo przecież nie ma miesiąca, tygodnia czasami, żeby Joe Bonamassa nie zademonstrował jakiegoś swojego nowego nagrania. Ale postanowiłem już nie znęcać się nad Joe Bonamassą, skądinąd fantastycznym artystą, i rzuciłem okiem i uchem na świat poza Bonamassowy. I cóż się okazuje, że nie wykluczam, że Lucinda Williams była w 2020 roku najaktywniejszą medialnie, internetowo artystką, być może także na świecie. Bo proszę sobie wyobrazić, że zrealizowała ona w 2020 roku 6 pełnowymiarowych albumów, chociaż nie miały one szansy ukazania się w formie takiej rzeczowej, czy to na CD, czy na winylu. No, ale wszystko jeszcze przed Lucindą. Zacznijmy od pierwszego albumu, który, no, wydawał się dosyć naturalną koleją rzeczy, bo pewnie od tego wymagała od niej wytwórnia. I na początku 2020 roku ukazał się album Good Souls, Better Angels, który, no, prezentowałem już w wielu fragmentach w Bielszym Odcieniu Bluesa i teraz tylko przypomnimy jedno nagranie z tej płyty, bardzo odnoszące się do amerykańskiej ówczesnej teraźniejszości, Bad News Blues.

No i to była ta płyta Good Souls Better Angels, album, który można było sobie kupić i w formie kompaktowej, i chyba też analogowej. I potem przyszedł czas, kiedy tak naprawdę wszystkie inne kanały poza internetem zostały zamknięte. Lucinda wraz ze swoim zespołem postanowiła więc skorzystać w dużej mierze z materiału, z twórczości innych artystów i przybliżyć światu i swoim fanom jej wersję ich twórczości. I tak oto powstały dwie płyty, które były poświęcone wielkim amerykańskim artystom XX i XXI wieku. Pierwsza płyta nosiła tytuł Running Down a Dream, A Tribute to Tom Petty. To był hołd oddany Lucindzie, artyście, który już gra w Orkiestrze Niebiańskiej. A drugi album, Bob's Back Pages, A Night of Bob Dylan Songs. No, też wiadomo, o co chodzi. Tutaj Lucinda Williams oddała honor i hołd jednemu ze swoich wielkich poprzedników, ale wciąż bardzo aktywnemu, czyli Bobowi Dylanowi. Posłuchajmy fragmentów obu tych albumów. Z katalogu Toma Petty'ego Louisiana Rain, natomiast jeśli chodzi o Boba Dylana, wybrałem z jego twórczości Everything is Broken. Lucinda Williams.

Mamy już za sobą zatem trzy albumy, które ukazały się w 2020 roku i które firmowała Lucinda Williams. Dwa następne albumy nie odnoszą się już do twórczości żadnego konkretnego artysty, ale zawierają utwory wywodzące się z gatunków. Pierwszy gatunek, Southern Soul. Ten album zatytułowała Lucinda w podtytule Southern Soul jako to główne hasło, a do tego From Memphis to Muscle Shoals and More. I z tego albumu przypomnę kompozycję Ala Greena zatytułowaną Take Me to the River, a kolejny album to zbiór pieśni kantrowych. Funny How Time Slips Away to tytuł główny, a podtytuł A Night of 60s Country Classics. I z tego zestawu usłyszymy przecudną kompozycję Willie'ego Nelsona Funny How Time Slips Away.

I kiedy już kończył się 2020 rok i wydawało się, że Lucinda spocznie na laurkach, no bo Lucinda nie może na laurach spoczywać, ja myślę, że ona, jeżeli już spoczywa, to na laurkach, i zdecydowała się zaprezentować swoim fanom album niezwykły, zatytułowany It's Only Rock and Roll, A Tribute to the Rolling Stones. I tu muszę powiedzieć, że tak jak te poprzednie płyty, no, przyjmowałem z pełnym uznaniem. Jeżeli nie zachwytem, no to przynajmniej z takim, powiedziałbym, zadowoleniem. Natomiast album poświęcony Stonesom, no, wzbudza moje lekkie wątpliwości, które przede wszystkim idą w tę stronę, że kiedy zna się oryginały i zna się brzmienie, i kiedy wiemy, jakim riffem gitarowym zaczyna się każde Stonesowe nagranie, i wiemy, że to wymyślił Keith Richards, i teraz, kiedy słyszymy to samo w wykonaniu innych gitarzystów, którzy na szczęście nie naśladują Richardsa, ale próbują z tego zrobić swoje własne gitarowe uderzenie, to nie jest to. I mimo, że Lucindę bardzo poważam i szanuję, to sądzę, że ten zestaw nie zasługuje na jakieś szczególne wyróżnienie. No ale skoro już ta płyta zaistniała i skoro mówiłem, że to jest szóste dzieło w kolejności z 2020 roku, to proszę posłuchać moim zdaniem zresztą najlepszego nagrania na tym albumie zatytułowanego You Gotta Move.

Oczywiście dzienniczek aktywności artystów za 2020 rok jest dosyć indywidualnie przeze mnie sporządzony i dlatego proszę nie mieć pretensji, że być może pominąłem tu jakiegoś artystę. Wspominałem już przecież o Joe Bonamassie, ale być może innego artystę, który też był bardzo aktywny, a nie dostąpił zaszczytu wystąpienia w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. No więc przejdę po prostu do Williego Nelsona, który przy Lucindzie wygląda skromnie, bo zajmiemy się tutaj na szybko tylko trzema jego albumami. To jednak trzeba powiedzieć, że artysta starszy o ponad ćwierć wieku od Lucindy Williams nadal jest tak aktywny jak mało który mało lat. Z twórczości Williego Nelsona tej ubiegłorocznej, a także leciutko wybiegniemy już w rok 2021, przygotowałem wiązankę trzech nagrań. Z albumu First Rose of Spring, który zawierał głównie nowe, wcześniej nieznane kompozycje, także w dużej mierze Williego Nelsona.

0: rzeczywistości amerykańskiej. I w tym nagraniu Williamu Nelsonowi towarzyszyli Susan Tedeschi i Derek Trucks. A więc to będzie ich koncertowa wersja City of New Orleans. No i trzecie nagranie z Willie Nelsonem związane to projekcja 2021 roku. W lutym ma się ukazać album zatytułowany That's Life, tak jak jedno z najbardziej znanych nagrań Franka Sinatry, bo też Willie postanowił po swojemu zaśpiewać wielkie i trochę mniejsze przeboje Franka Sinatry. Jak to będzie brzmiało, no jeszcze nie wiem, bo na razie znam jedno nagranie i to właśnie chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować. Nosi ono tytuł Cottage for Sale. Trzy razy aktywny Willie Nelson.
1: Got an old slouch hat

Z pewnych remanentów końca 2020 roku teraz zaprezentuję fragmencik ścieżki dźwiękowej do filmu, który mógł się okazać bardzo interesujący dla fanów bluesa, zwłaszcza dla tych, którzy poszukują inspiracji w korzeniach tej muzyki, a mówię o filmie zatytułowanym Ma Rainey's Black Bottom. Szczerze powiem, że nie obejrzałem całego filmu, bo początek wydał mi się niespecjalnie atrakcyjny, a potem coś mnie oderwało. Mam też głosy słuchaczek i słuchaczy, którzy widzieli ten obraz i też nie są zachwyceni. No ale muzyka jest bardzo przyzwoita, bo z kolei zapoznałem się z całą ścieżką dźwiękową do tego filmu, a jej autorem jest Branford Marsalis. Z tego zestawu kilkunastu nagrań, dłuższych i krótszych, wybrałem Deep Morning Blues, kompozycję oczywiście Ma Rainey, w którym to głos Ma Rainey zastąpiony został głosem Maxine Lewis. Branford Marsalis i Maxine Lewis, Deep Morning Blues.

Już w styczniu 2021 roku ukaże się album zatytułowany Living in a Burning House, a jego autorem, głównym wykonawcą jest Selwyn Birchwood.

Selwyn Birchwood opowiedział w tym nagraniu o swoim burzliwym, młodzieńczym życiu. I got drunk, laid and stoned. No, nawet nie będę tłumaczył tego tytułu, żeby nie narażać się na naruszenie poprawności politycznej antenowej. Ale Selwyn Birchwood prezentuje się tutaj jako bardzo oryginalny artysta, bo nie dostarcza nam nagrań tak typowych dla współczesnych bluesowych i bluesrockowych gitarzystów elektrycznych, ale idzie troszkę własną drogą, korzystając także ze współpracy znakomitego swojego koleżki Reggiego Olivera, który jest saksofonistą. Zresztą nie tylko, bo gra na wszystkich odmianach saksofonu od sopranowego po basowy, a także na fletach i flecikach. No więc on odpowiada za to brzmienie dęte, Selwyn Birchwood za gitarowe i w sumie ta współpraca daje świetny rezultat, bo płyta, cały album zatytułowany Living in a Burning House jest naprawdę płytą bardzo atrakcyjną, nienudną, chociaż zawiera głównie właśnie kompozycje samego Selwyna. Z tego albumu teraz dwa nagrania. Freak Come Out at Night i Mama Knows Best. Zwracam zwłaszcza uwaga Państwa na to drugie nagranie, bo ono jest też takie zapewne autobiograficzne. Opowiada w tekście nie tylko zresztą sam, ale także z udziałem głosu mamusi, Selwyn Birchwood o tym, jak mama próbowała go odwieść od zamiaru spędzenia reszty jego życia z pewną młodą damą. Selwyn Birchwood w dwóch nagraniach. Freaks Come Out at Night i Mama Knows Best.

I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa kolejne nagranie dedykowane mamusi. Tym razem Leila Zoo, świetna wokalistka kanadyjska, która, tak jak wiem, zrobiła ogromne wrażenie na fanach bluesa podczas Suwałki Blues Festival kilka lat temu. I teraz ukazuje się jej nowa płyta w 2021 roku, album zatytułowany Nowhere Left to Go. I okazuje się, że to już jest 15 jej album. Ojej, jak ten czas leci. A wydawało się, że kiedy Leila była w Suwałkach, no to mieliśmy do czynienia z bardzo młodziutką osobą. No więc z albumu Nowhere Left to Go balladowe, bardzo takie pełne emocji i liryki, nagranie zatytułowane Dear Mom, Droga Mamo. To był pierwszy odcień Dusa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. W Bielszym odcieniu bluesa wita redaktor tej audycji, Jan Chojnacki. Witam również w imieniu realizatora tej audycji, Jana Chojnackiego, i wydawcy Jana Chojnackiego. Postanowiliśmy w tym właśnie redakcyjnym gronie zrealizować audycję, której nadaliśmy taki podtytuł: Lucyna z wizytą u przyjaciół. Skąd ten tytuł, wyjaśnię już niedługo, ale na razie, żeby jeszcze bardziej zaciemnić istotę rzeczy, utwór, który otwiera to wydanie pierwszego odcienia bluesa.

0: I'm a blues singer, I should have some kind of name. How about Muddy Simpson? No? Big Homer. T-Bone Homer. Blind Lemon Simpson. Blind Lemon Lime Homer. Blind Grapefruit Homer. Blind Strawberry Alarm Clock Homer. No, they use that.
1: Born Under a Bad Sign. Booker T z przyjaciółmi to wymyślił. Najsłynniejszym wykonawcą oczywiście był Albert King. Ale tutaj mamy do czynienia z Simpsonami, czyli z bohaterami tego niezwykle popularnego serialu animowanego, który w 1991 roku dorobił się też płyty zatytułowanej The Simpsons Sing the Blues. I to jest właśnie utwór zaczerpnięty z tego albumu, w którym usłyszeliśmy ową Lucynę, czyli Lucille, słynną gitarę B.B. Kinga, bo B.B. i Lucille zgodzili się wystąpić wspólnie z Simpsonami właśnie w tym nagraniu. I teraz już chyba wszystko jasne. Ta Lucyna odwiedzająca przyjaciół to jest gitara B.B. Kinga, czyli słynna Lucille. Prześledzimy historię wizyt Lucille na przestrzeni no mniej więcej około 20 lat, czyli przełomu wieków 20 i 21. Starałem się zresztą wybrać takie przykłady, które nie są jednoznacznie związane z bluesowym mainstreamem i oto nagranie związane bardziej z takim strumyczkiem kantrowym, bowiem Randy Travis firmuje utwór zatytułowany Waiting on the Light to Change. Randy Travis to bardzo zasłużona postać dla muzyki country, dysponujący wspaniałym, głębokim głosem i w 1991 roku udało się Randiemu pozyskać do współpracy na jeden numer wprawdzie, ale jakżeż piękny, B.B. Kinga i Lucille.

light to change. Teraz kolej na klimat folkowy. Słynne trio folkowe Peter, Paul and Mary, które odnosiło największe sukcesy na przełomie lat 60. i 70., pod koniec już swojej kariery, czyli w 95. roku, postanowiło zrealizować album zatytułowany Lifelines. Złożyły się na tę płytę nagrania z artystami, którzy albo wyznaczali wręcz kierunek rozwoju artystycznego tria Peter, Paul and Mary, no albo towarzyszyli im swoją sztuką w trakcie ich kariery. Mamy na tej płycie tak znane folkowe osobistości jak Ramblin' Jack Elliott, jak Dave Van Ronk, jak Pete Seeger, który był jednym z głównych guru muzycznych Peter, Paul and Mary, ale wśród tych wykonawców znalazł się także B.B. King ze swoją Lucille. Usłyszymy w ich wykonaniu House of the Rising Sun, ale muszę tutaj podkreślić, że to jest wersja tego słynnego utworu z nowymi słowami i nieco odmienną muzyką, bowiem podpisała się pod tekstem i muzyką Mary Travers, czyli trzecia część tercetu Peter, Paul and Mary. Posłuchajmy zatem, jak Lucille wtopiła się w tę nową wersję The House of the Rising Sun.

0: Teraz kilka nagrań, które świadczą o tym, że także środowisko jazzowe było zafascynowane brzmieniem Lucille i osobowością B.B. Kinga. Na pierwszy ogień rzucamy The Crusaders, czyli bardzo znaną i cenioną orkiestrę jazzowo-funkową, która w 1981 roku zrealizowała album zatytułowany bardzo po królewsku, czyli Royal Jam, królewski jam. No, ta królewskość rozkładała się przynajmniej na trzy aspekty, bowiem nagrań dokonano w londyńskim Royal Festival Hall. The Crusaders wystąpili na tle The Royal Philharmonic Orchestra, no a do tego jeszcze dołączył sam król, czyli B.B. King. Wprawdzie tylko w trzech nagraniach na 11, które zostały pomieszczone na tym albumie, no ale królewskość tej obecności niewątpliwie się zaznaczyła. No i zaznaczyła się też obecność Lucyny. Oto The Crusaders w utworze Better Not Look Down. Oczywiście w roli głównej królewskiej B.B. King.
1: To be playing right next to Mr. B.B. King, for all of us, it's really, like I said, the thrill is gone. The thrill is not gone for us. It will continue on and on and on. Thank you, Mr. King.

0: Mr. B.B. King.
1: Thank you.
2: Był czas, że w składzie zespołu The Crusaders występował także znakomity gitarzysta Larry Carlton. Niedługo po nagraniu z The Crusaders B.B. King został zaproszony przez Larry'ego Carltona do udziału w albumie, który Carlton nazwał po prostu Friends, przyjaciele. Rezultatem współpracy B.B. Kinga z Larrym Carltonem jest piękna wersja utworu Blues for T.J. Larry Carlton

chyba najbardziej znanym momentem, kiedy gitara Lucille zabrzmiała w klimacie jazzowym, jest album firmowany przez Branforda Marsalisa, zatytułowany I Heard You Twice the First Time, rok 1992. Do pracy nad tym albumem Marsalis zaprosił Johna Lee Hookera i B.B. Kinga. Ponieważ w tej audycji zajmujemy się historią wizytacji Lucille, to jest rzeczą oczywistą, że słuchać będziemy B.B. Kinga. Oto B.B.'s Blues. Bardzo jestem ciekaw, czy grono słuchające podzieli moją opinię, że klimat, który zaproponował Branford Marsalis, nie okazał się do końca żywiołem dla Lucille i B.B. Kinga.

W 1997 roku Lucyna wpadła do studia, w którym pracował Delbert McClinton. To była jedna z jego najbardziej docenianych potem realizacji, czyli album zatytułowany One of the Fortunate Few. Na tej płycie znalazł się utwór zatytułowany Leap of Faith, też uważany z perspektywy czasu za jeden z, nazwijmy to, hitów Delberta McClintona. Zapewne przyczyniła się też do tego i Lucille, i obecność B.B. Kinga. Leap of Faith. Delbert McClinton, B.B. King.

Jedną z najdziwniejszych dla mnie przygód Lucille i B.B. Kinga było nagranie z zespołem Fun Loving Criminals, nowojorską orkiestrą, która no, według mnie z bluesem niewiele miała wspólnego w swojej działalności. Nie wiem też, co skłoniło B.B. Kinga i Lucille do wizyty w studiu, kiedy to Fun Loving Criminals realizowali album zatytułowany 100% Colombian. No ale wydarzyło się. Wydarzyło się i to wydarzenie nosi tytuł Mini Bar Blues, rok 1998, Fun Loving Criminals z B.B. Kingiem.

W swojej królewskiej dobroci B.B. King od czasu do czasu pomagał także mniej znanym artystom w uzyskaniu szerszego rozgłosu. Takim mniej znanym artystą był gitarzysta i wokalista bluesowy Arthur Adams. Pod koniec lat 90. Arthur starał się o zdobycie szerszej publiczności. Realizował dla firmy Blind Pig album zatytułowany Back on Track. No i udało się na sesję nagraniową zaprosić także do dwóch nagrań B.B. Kinga z Lucille. I oto właśnie z tej sesji Arthur i B.B. w nagraniu The Long Haul.

ze względów oczywistych Lucille najchętniej wpadała do studiów, w których pracowali jej rodacy, czyli muzycy amerykańscy, ale czasami zdarzało się też, że swoją łaskawością brzmieniową obdarzała i obcokrajowców. Paul Carrack zdołał zaprosić B.B. Kinga i Lucille do realizacji swojego albumu zatytułowanego Satisfy My Soul. Owocem tej współpracy była taka oto wersja słynnej kompozycji Sama Cooka Bring It On Home To Me, Paul Carrack z B.B. Kingiem.

Myślę, że godnym zamknięciem tej historyjki o tym, jak Lucille odwiedzała przyjaciół na przestrzeni dziesięcioleci, będzie utwór, który najbardziej chyba kojarzy się z twórczością B.B. Kinga, czyli słynne The Thrill Is Gone. Tym razem nie będzie to wersja autorska, ale też bardzo piękna, bo partnerem Lucille i B.B. Kinga w tej wersji The Thrill Is Gone będzie Willie Nelson. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chodzik.

0: bluesowe longiery.
1: To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy. Pozwolą Państwo, że raz jeszcze nawiążę do sygnału, który właśnie wybrzmiał, bo ciągle jeszcze spotykam się z takimi niepewnościami, czy to, co brzmi, to jest fragment kompozycji Green Onions, czy też fragment kompozycji Sonnego Boy Williamsona zatytułowanej Help Me. No więc formalnie to jest Help Me w wykonaniu zespołu Wigwam, fińskiej orkiestry. To jest oparte na kompozycji Sonnego Boya Williamsona, ale przecież tak naprawdę Sonny Boy Williamson wymyślił to, zagrał i nagrał właśnie na podstawie Zielonych Cebulek. No więc to wszystko gdzieś tak się razem pięknie łączy i zmierza w stronę Zielonych Cebulek. Ale chciałbym jeszcze raz przedstawić wersję, ale chciałbym jeszcze raz utwierdzić siebie i Państwa, że ta wersja sygnałowa jest jednak zakorzeniona najbardziej w tym, co wymyślił Sonny Boy Williamson. Podobnie zresztą jak i nagranie, które za chwileczkę Państwo usłyszą, a potem jeszcze wyjaśnię, dlaczego właśnie taki zestaw artystów wykonał kompozycję Sonnego Boy Williamsona zatytułowaną Help Me.

Kompozycję Sonnego Boya Williamsona zatytułowaną Help Me wykonali Billy Branch, Lurie Bell i The Sons of Blues, czyli synowie bluesa. Bo mam taką dzisiaj ideę, żeby nasączyć program tej audycji nagraniami artystów, którzy są powiązani rodzinnie. I to jest coś najbliższego hasłu dzieci bluesa, jak sądzę też, bo będą to nagrania ojców i synów śpiewających, grających na gitarach i przenoszących wzajemnie swoje dobre wibracje podczas koncertów i nagrań wzajemnie do siebie. Sons of Blues, czyli takie hasło na następne kilkadziesiąt minut. A taką koncepcją natchnęła mnie wydana na początku 2022 roku płyta Bernarda Allisona zatytułowana Highs and Lows. Rozpoczniemy od prezentacji nagrania, które być może już troszkę Państwo znają, ale wydaje mi się ono jeszcze bardziej uprawnione w tej koncepcji, którą teraz sobie wymyśliłem, czyli w przekazywaniu pokoleniowym idei bluesowej. No więc tu nie dość, że będziemy mieli syna bluesa, czyli Bernarda Allisona, który jest synem słynnego Luthera Allisona, to jeszcze dobrał sobie Bernard do nagrania tego utworu praojca, można powiedzieć, wszystkich współczesnych elektrycznych bluesmenów, czyli Bobby'ego Rusha. Nie ma wprawdzie żadnego związku rodzinnego, no ale wiekowo to jest w pełni usprawiedliwione, bo tak naprawdę to Bernard mógłby być wnukiem Bobby'ego Rusha. No więc Bobby Rush i Bernard Allison w nagraniu Hustler.

wzajemne relacje ojca z synem, te relacje na linii twórczej i wykonawczej. Za chwilę Bernard Allison wykona jeszcze jedno nagranie z albumu Highs and Lows, ale będzie to kompozycja jego tatusia, Luthera Allisona, zatytułowana I Gave It All.

Ojciec i syn, Luther i Bernard. Luther Allison, urodzony w 1939 roku, a syn Bernard 1965, a więc 26 lat różnicy. Z Lutherem Allisonem miałem okazję spotkać się dwukrotnie. Raz podczas jego koncertu we Wrocławiu, a potem podczas jego koncertu w Spodku Katowickim na Rawie Blues. To był fantastyczny gość. Fantastyczny zarówno jeśli chodzi o jego wizerunek sceniczny i energię, jaką przekazywał publiczności, fantastyczny jako instrumentalista, ale też świetny jako człowiek, jako gość ciepły, przyjazny i dobrze nastawiony do każdego, z kim ma do czynienia. I myślę, że podobnie rzecz się ma z jego muzyką. To jest muzyka nasycona taką świetną energią, bardzo potrzebną nam na każdym etapie naszego żywota. I takim właśnie bardzo energicznym nagraniem teraz chciałbym przywitać twórczość Luthera Allisona, z tym, że znowu będzie to troszkę przewrotne, bo wykona on kompozycję swojego syna, czyli Bernarda Allisona, zatytułowaną Low Down and Dirty, Luther Allison.

Ludo Ellison najbardziej moim zdaniem sprawdzał się właśnie w takich żywiołowych, pełnych temperamentu utworach, ale oczywiście jako bluesman z krwi i kości potrafił także kołysać wtedy, kiedy wymagał tego nastrój i idea utworu. I tak właśnie będzie w kolejnym nagraniu. Living in the House of Blues, Ludo Ellison. To nagranie z albumu zatytułowanego Reckless z 1997 roku.

Troszkę teraz zakłócę tę międzypokoleniową narrację, którą sobie narzuciłem w tej audycji, ale zrobię to z ogromną przyjemnością i jednocześnie myślę, że zaciekawię Państwa, dlaczego w audycji poświęconej bluesowemu graniu wystąpi artysta, który wydawałoby się absolutnie nie ma nic wspólnego z takim właśnie muzycznym kręgiem. A tym artystą jest, proszę Państwa, nieżyjący już francuski gwiazdor muzyki pop i rock, Johnny Hallyday. Oto proszę posłuchać, jak brzmi Johnny Hallyday, a towarzyszyć mu będzie na gitarze właśnie Luther Allison z koncertu w Bercy, w sali Bercy, słynnej paryskiej w 1992 roku. To kompozycja Joe Dassin, tytuł francuski La guitare fait mal, Johnny Hallyday i Luther Allison.

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy bluesowym duchu Johnny'ego Hallidaya. W trakcie tego samego koncertu w 1992 roku zaprezentował on utwór zatytułowany La musique que j'aime, czyli muzyka, którą kocham. Jak państwo myślą, jaka to jest ta muzyka, którą kocham? Okazuje się, bracia i siostry, że to jest blues. Johnny Hallyday kochał bluesa. La musique que j'aime.

Wróćmy teraz do owej międzypokoleniowej relacji między ojcem Lutherem a synem Bernardem Allisonami. Zdarzało się także, że występowali razem na koncertach. Oto w 1989 roku Luther Allison zaprosił na swój koncert syna, który pomógł mu wykonać utwór zatytułowany Bad News Coming. Nie dość, że tata pozwolił mu zagrać na gitarze, to jeszcze pozwolił mu wówczas zaśpiewać.

0: Thank you. Thank you so much.
1: No i wróćmy teraz jeszcze na chwilę do tej płyty, która natchnęła mnie ideą skomponowania właśnie w taki sposób dzisiejszej audycji. Będzie to utwór zatytułowany Boogeyman, wywodzący się z tegorocznej płyty Bernarda Allisona zatytułowanej Chills and Frills. Będzie to swojego rodzaju manifest Bernarda. Tytuł nagrania Boogeyman.

Do idei prezentowania nagrań ojców i synów, matek i córek, które to w pokoleniach przekazują sobie te same bluesowe wibracje, będziemy jeszcze wracać. A tę godzinę chciałbym zakończyć nagraniem, które pochodzi z płyty o odpowiadającym tej idei tytule, czyli Fathers and Sons, Ojcowie i Synowie. To jeden z najsłynniejszych albumów Muddy'ego Watersa z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. W nagraniu tej płyty nie wzięli wprawdzie udziału synowie Muddy'ego Watersa, ale muzycy, których wyobraźnia muzyczna kształtowała, nabyła właśnie przez muzykę Muddy'ego Watersa i muzyków jego pokolenia. Ci muzycy to słynny harmonikarz Paul Butterfield, równie słynny gitarzysta Michael Bloomfield i basista Donald Duck Dunn. W ich wykonaniu, oczywiście pod wodzą Muddy'ego Watersa, usłyszymy Feel So Good. I tego właśnie sobie życzmy przez najbliższe 3 minuty. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Patronki i patronów, wita Jan Chojnacki, ale za chwilę zabrzmią w naszej audycji ponownie fanfary, bo nie ja jestem dzisiaj pomysłodawcą tej audycji, tylko nasz słuchacz i patron Paweł Sokół.

Fanfary dla patrona. Pewną majową noc otrzymałem od Pawła przesyłkę w formie krótkiego listu internetowego, w którym napisał: Dobry wieczór, to do mnie ten dobry wieczór. W nawiązaniu do dzisiejszego kolejnego apelu o temat audycji przyszedł mi do głowy pomysł na Lynyrd Skynyrd koncertowo. A to dlatego, że zespół od końca czerwca 2025 roku będzie włóczył się po Europie. A 13 lipca tego roku będzie koncert w Berlinie, na który mam już bilety. I będzie to mój pierwszy koncert Lynyrd Skynyrd. Co do repertuaru, to wiadomo, nie ma chyba czego odkrywać. Ale może pan redaktor znajdzie jakieś ciekawe, nieoczywiste wersje. No więc, panie Pawle, oczywiście z radością przyjmuję pomysł audycji z muzyką Lynyrd Skynyrd, ale pozwolę sobie jednakowoż troszkę ją zwekslować na inne tory, bo zrobienie całej audycji z nagrań jednego zespołu, nawet jeżeli są one bardzo atrakcyjne, trochę się kłóci z zasadą programową pierwszego odcienia bluesa. Proszę przyjąć więc moje zapewnienie, że zrobię, niezależnie od pierwszego odcienia bluesa, taką mieszankę koncertowych nagrań Lynyrd Skynyrd i powieszę ją w naszym radyjku, niech sobie lata i o tym pana oczywiście też poinformuję. A w tej audycji chciałbym, żebyśmy poprzeplatali nagrania Lynyrd Skynyrd z nagraniami innych artystów, przede wszystkim tych, którzy stali się inspiracją dla Lynyrd Skynyrd. A ta najbardziej oczywista inspiracja, no to właśnie to nagranie.

Call Me the Breeze J.J. Cale'a, chyba jeden z jego, no powiedzmy, takich 6 najpopularniejszych utworów. I myślę, że tę popularność zdobył sobie ten utwór przede wszystkim dzięki temu, że zainteresowali się nim członkowie zespołu Lynyrd Skynyrd. I odkąd tylko sięgnę pamięcią, od momentu, w którym po raz pierwszy nagrali, potem niemalże na każdym koncercie wykonywali swoją własną wersję tego utworu. Ulubiona koncertowa wersja tego utworu pana Pawła to wersja z albumu Live at the Omni. No, skoro tak, to bardzo proszę, oto na żywo Lynyrd Skynyrd, Call Me the Breeze.

Pan Paweł krótko odnosi się do Sweet Home Alabama jako do jednego z najważniejszych utworów obowiązkowych dla każdego bluesrockowego gitarzysty. No, z tym się zgadzam, ale pozwolę sobie nawiązać do historii powstania kompozycji Sweet Home Alabama, bo z całą pewnością nie byłoby jej, gdyby nie Neil Young, który pod koniec lat 60. nagrał utwór zatytułowany Southern Man.

Southern Man to obok kolejnego nagrania Neila Younga zatytułowanego Alabama utwory oskarżające południe Stanów Zjednoczonych o rasizm, zacofanie i przemoc. W tym nagraniu, które Państwo usłyszeli, a które nosi tytuł Southern Man, jest taki wers, który: Southern man, better keep your head, don't forget what your good back said. Człowieku z południa, zastanów się, nie zapominaj, co mówi o tym dobra książka, czyli oczywiście Biblia. Ronnie Van Zandt i spółka, czyli zespół Lynyrd Skynyrd, odebrali ten tekst jako zbyt uproszczoną i taką generalizującą krytykę całego południa. I oto w refrenie Sweet Home Alabama pojawia się taka słynna linijka: I hope Neil Young will remember a southern man don't need him around anyhow. Niech sobie Neil Young zapamięta, że ludzie z południa nie chcą go tutaj. No, oczywiście to nie był taki pełny konflikt. Zarówno członkowie Lynyrd Skynyrd, jak i Neil Young darzyli się przyjaźnią, wzajemnym szacunkiem. Neil Young nawet przyznał, że lubi Sweet Home Alabama, a Ronnie Van Zandt nosił koszulkę z wizerunkiem Neila Younga podczas koncertów. Posłuchajmy zatem tego manifestu południa w wykonaniu koncertowym Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

I wracam jeszcze na chwilkę znowu do J.J. Cale'a, który wydawał się w swoim bardzo takim kameralnym klimacie, bardzo odległy od wybuchowych prezentacji Lynyrd Skynyrd, a tymczasem okazuje się, że kolejny jego utwór stał się inspiracją dla kolegów z południa.

I Got the Same Old Blues. No, to już może nie aż tak często wykorzystywany przez Lynyrd Skynyrd utwór, zwłaszcza w wersji koncertowej, ale jednak świadczy o tym, że to niezwykłe kołysanie, które J.J. Cale potrafił prowadzić w swoją muzykę, udzieliło się także muzykom Lynyrd Skynyrd. I proszę posłuchać, jak brzmi ich koncertowa wersja I Got the Same Old Blues.

0: else I got to blame?
1: Odejdę teraz na chwilkę w ogóle od koncertowych wykonań muzyki około Lynyrd Skynyrd, bo chciałbym przypomnieć sobie i Państwu solowy album Gary'ego Rossingtona, no niestety nieżyjącego już współlidera, gitarzysty i współkompozytora wielu nagrań Lynyrd Skynyrd. W 2016 roku ukazał się jego solowy album zatytułowany Take It on Faith, zrealizowany w doborowym składzie, no bo oprócz samego Rossingtona i jego żony Dale, która śpiewała, mamy tutaj Richiego Haywarda na perkusji, Riza Wynansa na organach i Delberta McClintona na harmonijce. Z albumu Take It on Faith posłuchamy utworu zatytułowanego Dance While You're Cooking.

I teraz jeszcze raz odskocznia od muzyki własnej Lynyrd Skynyrd, bo chciałbym Państwu zaprezentować dwa bardzo współczesne nagrania już z trzeciej dekady XXI wieku, młodych zespołów, które niewątpliwie podążają śladem Lynyrd Skynyrd i są taką współczesną solą, a mam na myśli dwa zespoły, Robert John and the Wreck i Shaw Davis and the Black Ties. Robert John and the Wreck to zespół z Savannah w Georgii, a Shaw Davis i Black Ties to są muzycy z Florydy. Proszę posłuchać, jak ich twórczość jest otoczona aurą Lynyrd Skynyrd. Robert John and the Wreck w nagraniu Better of Me, a Shaw Davis and the Black Ties w nagraniu Higher.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

No i zakończymy tę audycję zainspirowaną pomysłem naszego patrona Pawła Sokoła. Kończymy tak, jak kończą się zazwyczaj koncerty Lynyrd Skynyrd, wielkim hymnem na cześć Southern Rocka. Free Bird. Raz jeszcze dziękuję Pawłowi Sokołowi za pomysł audycji. Namawiam Państwa do aktywności i do przysyłania swoich pomysłów na audycję na adres jan.chojnacki@radiobaobab.pl, radiobaobab pisane razem. No i oddaję się razem z Państwem w ten niezwykły klimat, jaki roztacza przed słuchaczkami i słuchaczami Free Bird w koncertowym wykonaniu Lynyrd Skynyrd. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. That's what this country's all about, you know, being free, and I think everybody wants to be a free person.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Gitarzyści, no bo też to jest kwintesencja bluesowego grania. Ale przecież były też audycje i o harmonijkarzach, i o tych, którzy grają na instrumentach dętych. Chyba coś było o perkusistach. No i doszedłem do wniosku, że pora nadrobić też i ten rejon, czyli będzie to audycja o basistkach i basistach, którzy grają lub grywają bluesa, ale jest przy tym jeszcze dodatkowe ograniczenie, dodatkowy wymóg, może raczej, że muszą to być basiści i basistki śpiewający. Niewątpliwie najsłynniejszą, najistotniejszą postacią wśród śpiewających basistów w historii bluesa jest Willie Dixon, no, który przede wszystkim jest autorem wielu podstawowych standardów bluesowych i może z takim drugoplanowym jego atutem jest to, że był znakomitym basistą, no i od czasu do czasu, no bo też to nie był podstawowy atut jego umiejętności, bywał wokalistą. No więc zacznijmy od Willie'ego Dixona, ale w konfiguracji absolutnie nietypowej, bo nagranie to firmuje Rob Wasserman, też basista, ale absolutnie w zasadzie niezwiązany z bluesem, bardziej kojarzony ze środowiskiem jazzowym. W 1999 roku Rob Wasserman nagrał album zatytułowany Trios i ten album sugeruje od razu, że zawiera on nagrania Roba Wassermana z innymi muzykami, grając w trio. To trio, które za chwilę Państwo usłyszą, to jest on, Rob Wasserman, taki weteran perkusji bluesowej Al Duncan, no i właśnie wspomniany nasz główny bohater Willie Dixon. Zagrają, a Willie zaśpiewa kompozycję Willie'ego Dixona zatytułowaną Dusting of the Bass.
1: There's a couple of cats just come to town. You should see them kick that bass around. They make that music go up and down. Dusting off the bass.

beef. Destin, off the base.

Destin. Destin. Off the bass. Hit it! Slap it!

To była postać numer jeden bluesowego, basowego grania połączonego z wokalem. Kto na drugiej pozycji? No myślę, że tu bez większego wahania można by wymienić Jacka Bruce'a, który z równą maestrią posługiwał się gitarą basową, jak i swoim głosem. Jeden z jego najsłynniejszych numerów to White Room, które było też taką wizytówką zespołu Cream przez ten czas, kiedy ten zespół funkcjonował. No ale ja sobie pomyślałem, że może oryginalniejszą wersję zaproponuję i będzie to wersja z albumu Jacka Bruce'a Shadows in the Air, rok 2001, Jack Bruce, White Room.

Wśród pań też są oczywiście śpiewające basistki. Suzy Quatro oczywiście przychodzi przede wszystkim na myśl. A co ona ma wspólnego z bluesem? No, powiedzmy sobie, że ten początek jej błyskotliwej kariery nie wskazywał na to. Natomiast już XXI wiek, bardzo dojrzała Suzy Quatro realizuje album zatytułowany The Devil in Me. I oto na tej płycie znajduje się utwór zatytułowany Isolation Blues, Suzy Quatro.

Kolejny śpiewający basista to Glenn Hughes. No, powiedzą Państwo, że przede wszystkim kojarzy się z heavy rockiem, czy też no, z takim ostrym rockowym graniem. No, pewnie przez skojarzenia z Deep Purple, czy z Black Country Communion. No, ale ma w swoim repertuarze także kilka takich nagrań, które nawiązują do bluesowych tradycji. Zresztą miałem możliwość przekonania się o tym podczas jego żywego kontaktu z publicznością, wtedy kiedy zagrał na Suwałki Blues Festival. Z albumu First Underground Nuclear Kitchen, rok 2008, nagranie zatytułowane We Shall Be Free, Glenn Hughes.

Podobnie jak Glenn Hughes, Roger Glover jest też kojarzony przede wszystkim z hard rockowym graniem, no, poprzez podobne skojarzenie, czyli poprzez skojarzenie z Deep Purple. Ale na boczku Roger Glover realizuje własne płyty z zespołem, z własnym zespołem The Guilty Party i tam od czasu do czasu, głównie dzięki współpracownikowi Randallowi Brambletowi, też słychać około bluesowe numery. Taki też znalazł się na albumie Snapshot z 2021 roku. Oto nagranie zatytułowane It's Only Life. Roger Glover and the Guilty Party.

Sara Brown. Myślę, że to imię i to nazwisko jest znane tylko tym ze słuchaczek i słuchaczy, którzy i które kojarzą ten czas, kiedy w Austin w Teksasie działała firma N-Tones. W tym właśnie środowisku gromadziły się znakomite wokalistki teksańskie, których ulubioną basistką była Sara Brown. Sara Brown też śpiewa, ale przede wszystkim oczywiście jest basistką. I z tego, co zdołałem wyśledzić w historii teksańskiego bluesa, to Sara Brown zrealizowała jedną solową płytę, zresztą z udziałem swoich przyjaciółek, czyli Angeli Strelli, Marcy Ball, Luan Barton. Album Sary Brown nosi tytuł Saying What I'm Thinking. Został wydany w 1996 roku i z tej płytki posłuchamy własnej kompozycji Sary Brown, Not As Sorry As I Used To Be.

Jednym z bardzo znanych teksańskich śpiewających basistów był Dusty Hill, czyli 1/3 grupy ZZ Top. I jednym z najbardziej znanych chyba utworów ZZ Top jest numer zatytułowany Tush. I to jest właśnie wokalny popis Dustego Hilla.

Kolejna śpiewająca basistka to Amanda Fish, wywodząca się z bardzo muzycznej rodziny. Jej młodsza siostra Samantha Fish wydaje się może nawet osiągnęła nieco bardziej zaawansowany status w środowisku amerykańskiej muzyki. No ale Amanda Fish ma swój własny, zasłużony zresztą kącik w tym amerykańskim bluesowym graniu. Nagrała 4 płyty i oto z tej jej ostatniej, wydanej w 2024 roku, album nosi tytuł Kingdom, posłuchamy utworu zatytułowanego Unbreakable. Dodatkową atrakcją tego nagrania jest uczestnictwo w nim Jeremiah Johnsona.

Niewątpliwie jednym z najbardziej znanych śpiewających basistów przełomu lat 70. i 80. był irlandzki muzyk Phil Lynott, przede wszystkim kojarzony z grupą Thin Lizzy. Thin Lizzy w zasadzie nigdy nie kojarzyło się z takim prostym odniesieniem do bluesowego kołysania, ale niewątpliwie w muzyce Thin Lizzy i Lynotta można doszukać się bluesowych korzeni, a niektóre utwory wręcz wprost odnoszą się do tej właśnie estetyki. Z albumu Vagabonds of the Western World Phil Lynott i zespół Thin Lizzy zaprezentują utwór zatytułowany Slow Blues.

Tak sobie wymyśliłem, że w tej audycji słuchamy śpiewających basistów. Oczywiście związanych z bluesem. Co zatem robi w tym zestawie Lemmy Kilmister, czyli szef i przywódca zespołu Motorhead? Ano to, że ten system grania ostrego rock'n'rolla wyrasta wprost z bluesowej tradycji, o czym zaświadczy chociażby to nagranie Keys to the Kingdom –

Kolejny śpiewający basista też może wzbudzić u Państwa pewne zdziwienie, bowiem mowa o Stingu, który jest fantastycznym wokalistą, no ale w zasadzie trudno się doszukać w jego twórczości i w jego dorobku fonograficznych prostych nawiązań do bluesowego grania, ale z pomocą przychodzi nam tutaj jedna z najistotniejszych postaci współczesnego bluesa, czyli Fantastic Negrito, który no też w swojej twórczości nie nawiązuje bezpośrednio do takiej oczywistości bluesowej, tylko stara się ją przełożyć na swój własny, bardzo współczesny język. I oto Fantastic Negrito w 2024 roku nagrał wspólnie ze Stingiem swoją własną kompozycję Undefeated Eyes. I w ten oto sposób basista śpiewający Sting mógł zaistnieć w audycji Pierwszy Odcień Bluesa poświęconej śpiewającym basistom.

Ten przegląd śpiewających basistek i basistów bluesowych kończy Daniel Schnebelen, znana teraz bardziej jako Daniel Nicole. No ale zaczynała ze swoimi braćmi w zespole Trumpet Underfoot, z którymi wystąpiła na Suwałki Blues Festival przed laty. I z ich dorobku fonograficznego wybrałem utwór, który, no, jako żywo pasuje do tego, żeby zamknąć tę audycję, bo nosi on tytuł Goodbye. Śpiewająca basistka Daniel Schnebelen, zespół Trampled Underfoot. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór, mówi Jan Chojnacki. To miała być ostatnia audycja z cyklu Bielszy odcień bluesa na antenie Trójki, no a tymczasem okazuje się, że to jest druga już audycja Bielszy odcień bluesa w radiu Baobab. Druga i jubileuszowa. No nie, żeby jubileusz dwójkowy był jakimś szczególnym tutaj wyróżnikiem, ale to jest jubileusz związany z patronem naszego cyklu, czyli z Ericiem Claptonem. Jak Państwo wiedzą, w poniedziałek 30 marca nasz ulubiony artysta skończy 75 lat. Stąd też pomysł, może mało oryginalny, ale zapewne atrakcyjny dla wszystkich tych, którzy kochają muzykę Claptona, żeby właśnie tą muzyką i w ogóle jego duchem wypełnić dzisiejszy bielszy odcień bluesa. Troszkę sobie uprościłem zadanie, projektując program dzisiejszego naszego spotkania. Wśród moich bardzo ulubionych słuchaczy, czyli Bobaków, rozpisałem ankietę, zobowiązując ich do zaprezentowania swojej bardzo indywidualnej dziesiątki najbardziej ulubionych nagrań Claptona. No i kilkanaście ankiet dostałem, dołożyłem do tego swoją własną, włożyłem to wszystko do Excela, no i potem zrobiłem podsumowanie. Z tego podsumowania wynikła przepiękna dziesiątka najbardziej ulubionych nagrań Erika Claptona. Czy ona jest absolutnie obiektywna? Z całą pewnością nie, ale jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Zaczniemy od numeru 10, który znalazł się na tej liście. Ten utwór, i muszę powiedzieć, że dosyć to mnie zaskoczyło, to nagranie River of Tears.

0: Thank you.
1: Have you ever loved a woman? To poniekąd popisowy, firmowy numer Claptona, w którym kilkakrotnie awizuje zmianę tonacji, wskazując muzykom towarzyszącym, którą stronę mają tonacyjnie zmierzać. Have you ever loved a woman? To numer 8 na liście najbardziej ulubionych nagrań Eryka Claptona, liście ułożonej przez słuchaczy pierwszego odcienia bluesa. I teraz pozycja numer 7. No i tutaj w zasadzie też kolejne, dla mnie przynajmniej, zaskoczenie, bo to znowu jest kompozycja J.J. Cale'a Call Me The Breeze. I w zasadzie ona nie występowała wcześniej, przed XXI wiekiem, w oficjalnej dyskografii Claptona. I dopiero wtedy, kiedy raz wykonali to wspólnie podczas Crossroads Guitar Festival, a potem na wspólnie nagranej płycie, ten utwór zaistniał jako pełnoprawny w oficjalnej dyskografii Eryka Claptona. Tak jak już wspominałem, raz jeszcze posłuchamy fragmentu koncertu z Crossroads Guitar Festival, rok 2004, i Call Me The Breeze w duecie J.J. Cale i Eric Clapton.

Call Me The Breeze, JJ Cale i Eric Clapton razem z festiwalu Crossroads Guitar Festival, nagranie koncertowe, rok 2004. Call Me The Breeze kojarzy się znacznej części słuchaczy na świecie z Lynyrd Skynyrd, bo to przecież jeden z flagowych numerów tego zespołu. No ale sądzę, że dzięki temu, że Clapton włączył ten utwór do swojego repertuaru, ma szansę zostać także uznany przez fanów na świecie jako utwór J.J. Cale'a. J.J. niewątpliwie na to zasługuje. I to była pozycja numer 7 naszej listy najbardziej ulubionych nagrań Eryka Claptona. No a teraz pozycja numer 6. Old Love. To owoc współpracy kompozytorsko-autorskiej Claptona z Robertem Crayem. To utwór z gatunku autobiograficznych, odnoszących się do miłosnych przeżyć Eryka Claptona, a konkretnie do zakończenia miłosnej przygody z Patty Boyd. Nagranie znalazło się w 1988 roku na albumie Journeyman, no a potem zostało przypomniane na tej najbardziej komercyjnie znanej płycie, czyli na albumie Unplugged.

Old Love na pozycji 6 listy najbardziej ulubionych nagrań Eryka Claptona, listy ułożone przez słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa. Numer 5 to kolejne zaskoczenie, bowiem na 5 pozycji znalazł się utwór zatytułowany Bell Bottom Blues. Wiedzą Państwo, co to są Bell Bottoms? No, to są dzwony, czyli takie ulubione przez pokolenie Flower Power spodnie rozszerzane u dołu, zwane popularnie u nas dzwony. Ale oczywiście nie jest to reklama fasonu spodnim, tylko to jest też takie wspomnienie Claptona z okresu, kiedy z Derek and the Dominos podróżowali po Europie i we Francji spotkał pewną piękną osobę płci przeciwnej, która była przyodziana właśnie w owe dzwony. Ciekawa jest też historia współautorstwa tego utworu, mianowicie przez wiele, wiele lat podpisywał się pod nim wyłącznie sam Clapton, ale okazało się, że znaczącą rolę przy wymyślaniu tego utworu miał również Bobby Whitlock, który był znaczącym elementem w zespole Derek and the Dominos. Po wielu, wielu latach, wtedy kiedy przygotowywano specjalną wersję albumu Layla and Other Assorted Love Songs na 40-lecie tego wydarzenia, Clapton przypomniał sobie o Whitlocku i o tym, w jaki sposób powstawała ta piosenka i po muzycznej nitce do kłębka doszedł do tego, że Bobby Whitlock w sposób dla niego niezrozumiały nie jest honorowany jako współautor. No i wtedy Eryk okazał się wielkoduszny. Wspólnie z prawnikami wypracowali metodę, dzięki której od tego czasu Bell Bottom Blues jest awizowany słuchaczom jako dzieło tandemu twórczego Clapton-Whitlock. I w ten oto sposób Bell Bottom Blues, taki wydawałoby się niespecjalnie znaczący utwór w dyskografii Erika Claptona, stał się bohaterem pierwszej dziesiątki jego najbardziej ulubionych nagrań. Bell Bottom Blues na pozycji 5. Pozycja 4, no i w zasadzie już teraz ta cała pierwsza czwórka, no to są rakiety. Bardzo, bardzo ważne numery w dyskografii Eryka Claptona. Na pozycji 4 Tears in Heaven. Chyba najbardziej dramatyczna kompozycja, jaką zdarzyło się Claptonowi przynieść światu. Piosenka wyrażająca prawdę, prawdę bólu po stracie kogoś bardzo, bardzo ważnego.

Wonderful Tonight. Trzecie miejsce na liście słuchaczy programu Bielszy Odcień Bluesa. Na miejscu drugim Cocaine. Znowu utwór autorstwa J.J. Cale'a. Podobno początkowy zamysł J.J. Cale'a był taki, iżby to była piosenka lekko jazzująca. No, powstała taka troszkę rockowa, no a Clapton uczynił z niej prawdziwego, jak to się mówi, rockera. My dzisiaj zaprezentujemy wersję koncertową z albumu One More Car, One More Rider.

Cocaine, zdecydowany numer 2 na naszej liście ulubionych nagrań Eryka Claptona. Numer 1, nie było żadnych wątpliwości. Leila. Przeczytam Państwu fragment pewnego klasycznego wydawnictwa, który odnosi się do tej właśnie pieśni. To klasyczne wydawnictwo nosi tytuł Blues z kapustą, no i ma równie klasycznego autora, czyli mnie. Nie mam żadnych wątpliwości, że Leila jest bardzo ważnym dziełem z kręgu muzycznej kultury popularnej drugiej połowy XX wieku. Rozpoczyna ją powszechnie rozpoznawalny, potężny

nawet zaćwierkał ptaszek. Tak, proszę posłuchać uważnie oryginalnej wersji. Dokładnie w 7 minucie. Piu, piu.

Było piu, piu na koniec. Taki ptaszek nadziei. To była dziesiątka najbardziej ulubionych nagrań Eryka Claptona według najlepszych słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa. I to by było w zasadzie wszystko na dziś. Mogę tylko dodać, że przez Radio Baobab mówił do Państwa Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze jedno Claptonowe nagranie, dla mnie osobiście najpiękniejsze i bardzo znaczące. Give me strength.

0: To był pierwszy odcinek Bluesa, który niezawodnie powróci za tydzień o tej samej porze w Radiu Baobab.
1: Radio Baobab.

Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Nowaliki spod Baobabu. Opowieść o nowalikach wiosny 2020 roku. Wieść będzie wasz ogrodnik wierny Jan Chojnacki. Tak się składa, że wiosna 2020 roku upływa ciągle pod znakiem COVID-19. Stąd też sporo wśród tych nowalijek nagrań, które nawiązują do tego ogólnoświatowego stanu. Zacznijmy więc od bluesa związanego z kwarantanną. Quarantine Blues, Mike Zito.

To był tytułowy utwór z albumu Mike'a Zito zatytułowanego Quarantine Blues. Płyta naznaczona kwarantannowym brzmieniem, a mam na myśli to, że nie jest to brzmienie wycyzelowane, specjalnie jakoś technicznie zaawansowane. Czuć tutaj, że prawie całość została nagrana na żywo w studiu albo tylko z niewielkimi zabiegami montażowymi i masteringowymi na koniec, ale to nadaje może tej płycie dodatkowego waloru, prawdziwego, zespołowego, rock'n'rollowo-bluesowego grania. Mike Zito wypełnił tę płytę własnymi kompozycjami i zagrał ją wyłącznie z własnym zespołem, z wyjątkiem jednego numeru, który nosi tytuł Don't Touch Me. I tutaj słyszymy też gitarę Tracy Guns, czyli takiego zawodnika, który zakładał kiedyś z kolegami Guns N' Roses, no ale się z nimi nie utrzymał, a potem grywał różne hard rockowe nuty, między innymi też z zespołem LA Guns. Zatem z płyty Quarantine Blues Mike Zito i jeszcze dwa utwory Don't Touch Me, tutaj właśnie Tracy Guns i What It Used To Be.

Nieźle pohałasował Mike Zito z koleżkami. No więc teraz dla urozmaicenia nowalijkowego przenieśmy się do krainy pełnej łagodnej elegancji.

Po łagodnej elegancji Sary Jarosz pora teraz na coś jeszcze bardziej kameralnego. Wystąpi Howie Gelb, odmieniec z Arizony, który od kilku lat nagrywa praktycznie solowe albumy z towarzyszeniem albo wyłącznie fortepianu, albo jakiegoś jeszcze minimalnego innego dodatku instrumentalnego i wkłada w tę muzykę własne, bieżące przemyślenia i przeżycia. Właśnie ukazał się album zatytułowany Cocoon, czyli kokon, w którym, jak sądzę, znajduje się właśnie Howie Gelb w związku z tą ogólnoświatową mgłą o niespecjalnie ostrych krawędziach. I tym razem Howie Gelb poszedł już w jakiś absolutny minimalizm, bo jak można się domyślać z okładki płyty, jest tylko on, pianino i jeden mikrofon. W związku z czym nagranie ma charakter absolutnie prywatny i domowy, z takim staroświeckim, powiedziałbym, stereo, że z jednego głośnika słychać głos ludzki, a z drugiego instrument. Czasami wręcz wydaje się, że być może maszyna już przestała nagrywać, ale nie. Howie Gelb po prostu wykorzystuje chwilę ciszy jako element swojej twórczości muzycznej. Cała płyta ma swój niezwykły nastrój, ale myślę, że on wymaga absolutnego skupienia i skoncentrowania się na tym, co Howie wymyślił. Więc tylko, żeby zasygnalizować tym z Państwa, którzy lubią się w takie minimalizmy angażować, jeden utwór z albumu Cocoon Howiego Gelba. Tytuł tej pieśni Confused the Blues. No mniej więcej chodzi o to, żeby nie pomylić bluesa z miłością czy zakochaniem.

I w ten oto sposób zrobił nam się taki minicykl zatytułowany Mężczyzna przy fortepianie. Przed chwileczką był Howie Gelb, a teraz będzie Prince.

No i cóż to za nowalijka, zakrzyknął fani i Prince'a zgromadzeni przy głośnikach. Przecież znamy to nagranie, ono ma już 20 czy tam 18 lat. Ukazało się na albumie One Night Alone przecież. No tak, ale teraz ono się ukazuje ponownie w 2020 roku w takim boksie eleganckim i bardzo starannie wydanym, który zawiera nagrania studyjne One Night Alone i jeszcze do tego cztery płyty z nagraniami koncertowymi z tego mniej więcej czasu. A Case of You to jeden z nietypowych przypadków, w których Prince składa hołd innemu artyście, bo przecież to jest kompozycja Joni Mitchell. Z tego ogromu nagrań koncertowych zawartych na tym wydawnictwie wybrałem jeszcze utwór Anesthesia. Ponad 13 minut z Prince'em.

Na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu ostatni odcinek serialu Blues with Friends, czyli znaczna część albumu Diona pod tym właśnie tytułem. W ubiegłych wydaniach Nowalijek prezentowałem pojedyncze nagrania z tego albumu, no ale ponieważ z pierwszymi dniami czerwca 2020 roku płyta staje się ogólnodostępna, to teraz postanowiłem obszerny fragment całej płyty przedstawić, czyli 8 nagrań, które dotychczas jeszcze nie

zagościły w Radiu Baobab. Tak jak w przypadku wszystkich poprzednio prezentowanych nagrań, tak i w tym, Dionowi w każdym z nich towarzyszy inna znakomitość sceny muzycznej, choć czasami się powtarzają nazwiska, ale tylko w dwóch przypadkach. No dobrze, nieważne w sumie jaka jest statystyka, ważne, że to jest fantastyczna płyta i sądzę, że te 30 parę minut przyniesie nam wszystkim dużo, dużo bluesowej uciechy. No więc Dion i kolejno Joe Menza w utworze Kicking Child. John Menza to chyba jest najmniej znany z tych znakomitości, które mu towarzyszą. To jest gitarzysta, a także gość, który prowadzi jeden z najznakomitszych sklepów z gitarami w Stanach Zjednoczonych. No więc z całą pewnością może się Dionowi przydać także w przyszłości. Następnie Uptown No. 7 i tutaj towarzyszy Dionowi Brian Zetzer. Kolejne nagranie nosi tytuł My Baby Loves to Boogie. Usłyszymy wspólnie z Dionem Johna Hammonda Juniora. W nagraniu Stumbling Blues bracia Vivino, czyli Jimmy i Jerry. Następnie Sonny Landreth z Dionem I Got the Cure. I wreszcie pora na kobietę. To będzie Samantha Fish, która z Dionem wykona What If I Told You. Kolejne nagranie, przedostatnie już w tym zestawie, nosi tytuł Told You Once in August. I tu ponownie pojawia się John Hammond, ale do tego jeszcze dołącza do dwóch dżentelmenów dama, czyli Rory Block. I wreszcie zamyka tę część prezentacji albumu Blues with Friends utwór Way Down, I Won't Cry No More. I tutaj Dionowi towarzyszy Stevie Van Zandt. Siostry i bracia, Blues with Friends, Dion z przyjaciółmi.

Hasło Piwnica pod Baranami, a właśnie piwnicy chciałem poświęcić tę audycję, jest hasłem, które kojarzy nam się po pierwsze z Krakowem i zawsze kojarzyło się z Krakowem. Kojarzy się z koncertami aktualnej piwnicy, która występuje w Warszawie, w wielu innych miastach i dalej w tym samym legendarnym miejscu. Ale mówiąc o tych występach, nie kojarzy się już z tymi, którzy piwnicę kiedyś zakładali, którzy w piwnicy spędzili całą swoją młodość twórczą i którzy do tej piwnicy odwołują się w momencie, kiedy mówi się o ich guście, o ich upodobaniach i dokonaniach artystycznych. Piwnica pod Baranami jako miejsce i kabaret jednocześnie powstawała w okresie, kiedy w Krakowie, w obrębie rynku, toczyły się spory artystyczne. Te spory były inspirowane przez wielu wielkich, którzy dowodzili częściami Krakowa. Mówię tu o Kantorze, który dowodził swoim teatrem i Krzysztoforami. Mówię o Swinarskim, który dowodził teatrem starym i który spierał się wtedy z innym wybitnym reżyserem, Jerzym Jarockim. Mówię wreszcie o całym fantastycznym środowisku plastycznym, począwszy od Kazimierza Wiśniaka, przez Krystynę Zachwatowicz, wielu, wielu innych, którzy Andrzeja Wajdę, którzy byli rodowodowo z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a którzy właśnie w ramach sporów, szukania miejsca na dyskusję, założyli piwnicę pod Baranami. Tak, piwnica, zanim stała się kabaretem, była miejscem zdarzeń plastycznych, była miejscem paneli dyskusyjnych i była, o dziwo, miejscem jeszcze nie Zygmunta Koniecznego, a miejscem jazzmenów krakowskich, między innymi Komedy, Kurylewicza, którzy właśnie tam, w piwnicy, mieli miejsce swoich muzycznych spotkań. Właściwie piwnica jako kabaret powstała później, w momencie, kiedy objął piwnicę we władanie i stał się jej szefem artystycznym legendarny Piotr Skrzynecki. Słuchamy piosenek z różnych programów Piwnicy pod Baranami, ale w tym programów najwcześniejszych.

Dobranoc. Dobranoc Państwu. Dziękujemy. Kura się upiekła i niestety musimy ją zjeść sami. Dobranoc.

popołudniu, gdy kule smutku toczy demon nad rzeką w kwiaty opawiony, pod niebem bladym jak anemon, siedzieli rzędem staruszkowie, pochyłe panie i panowie, ubrani jasno, mile, schludnie i patrząc w wodę, jak zanika.

Fenomen Piwnicy pod Baranami, jej znaczenia dla polskiej kultury jest właściwie fenomenem niesłychanie złożonym. Te największe kłopoty, jakie piwnica miała z cenzurą, polegały moim zdaniem na tym, że piwnica była nie do zdefiniowania, że tego, co się działo w piwnicy, nie rozumieli ówcześni włodarze Krakowa polityczni, cenzorzy, którzy w pewnym momencie postanowili cenzurować nazwiska, ponieważ nie mieli się właściwie do czego przyczepić, mimo że tak naprawdę w piwnicy zbierali się ludzie, którzy zdecydowanie nie sprzyjali rozwojowi PRL-u ani komunizmu w naszym kraju. Mimo że wielokrotnie twórczość tych zgromadzonych w piwnicy nie była twórczością, która wyszycała socjalizm, żartowała z poszczególnych nazwisk, chociaż zdarzały się również takie przykłady, jak między innymi legendarna parodia Gomułki zrobiona przez Wiesława Dymnego, jednego z podstawowych twórców i aktorów piwnicy. Ale wracając do muzyki, to tak naprawdę osobą, która określiła profil muzyczny Piwnicy pod Baranami, był Zygmunt Konieczny. Zygmunt Konieczny nie tylko wynalazca, przepraszam za to sformułowanie, Ewy Demarczyk, ale osoba kształtująca gust muzyczny i publiczności, i wszystkich, którzy muzycznie z piwnicą współpracowali. To znaczy i Zarycki, i Radwan, a później i Preisner, to są kontynuatorzy tego, co Zygmunt Konieczny, genialny kompozytor w piwnicy, zapoczątkował.

Mówiąc o Zygmuncie Koniecznym i o innych kompozytorach, których wymieniłem, nie mogę zapomnieć, że taki muzyczny obraz piwnicy to również twórcy, którzy pisali zawsze dla siebie, a którzy w piwnicy mieli miejsce na prapremiery swoich utworów. Mówię o ogromnych indywidualnościach kompozytorskich, autorskich, wykonawczych, takich jak Leszek Długosz, którego słuchaliśmy przed chwilą, jak Marek Grechuta, który współpracował z piwnicą, czy jak Grzegorz Turnał, który z piwnicą współpracuje do dzisiaj. To również fenomen piwnicy, że piwnica jakby swoim klimatem i określoną publicznością, którą przyciągała, dawała również miejsce dla indywidualnych twórców, którzy śmiało mogli grać swoje koncerty na zewnątrz, ale utożsamiali się z hasłem piwnica jako rodzajem pewnego gustu literacko-muzycznego, pewnego buntu, sposobu życia, i ta legitymacja piwniczna tym twórcom również dawała na rynku muzycznym swojego rodzaju handicap.

Są takie utwory z repertuaru Piwnicy pod Baranami, które funkcjonują wspaniale współcześnie. Są takie, do których trzeba pewną historię dopowiadać, bo dla młodych słuchaczy one są niezrozumiałe. I rodzajem pewnej cezury czasowej był moment tej piwnicy przedostatniej, czyli funkcjonującej w okresie Solidarności, stanu wojennego, kiedy dominantą muzyczną w piwnicy stał się nasz wspaniały kompozytor Preisner. To on wprowadził cykl piwnicznych śpiewań współczesnych tekstów. To on pisał duże formy muzyczne wykonywane przez cały zespół piwnicy, oparte na tekstach takich jak odezwa marszałka Koniewa czy dekret o stanie wojennym, który za chwilę Państwu zademonstruję w tej audycji. To on korzystał z języka politycznego, do tego dorabiając niesłychanie skomplikowaną, z ornamentami, specjalnie komponowaną formę muzyczną, wykonywaną przez cały zespół wokalny piwnicy. I to jest znak nowych czasów. Obawiam się jednak, a właściwie się nie obawiam, tylko stwierdzam fakt, że takie utwory, których autorem był Zbyszek Preisner, to są utwory, które wymagają dla współczesnych specjalnego opowiadania, o czym to jest. Natomiast istotą literatury Piwnicy pod Baranami są te utwory, które były albo czysto poetyckie, albo najbardziej abstrakcyjne, bo one przetrwały na wieki.

pojemnego. Przestrzeganie, przestrzeganie godziny milicyjnej, złożenie do depozytu.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Sosnowski i Górecka trują o muzyce. Witają Państwa serdecznie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski. Czy ja dobrze powiedziałem nazwę audycji?
1: Nie wiem, nie słuchałam.
0: Tak to właśnie, proszę Państwa, wygląda w 2021 roku. Dzisiaj audycja dosyć wyjątkowa i bardzo długo zastanawialiśmy się, jak ją nazwać. Właściwie dłużej zastanawialiśmy się nad tematem niż nad piosenkami.
1: To nie, że nad tematem, tylko nad nazwą, jak to po prostu ująć w słowa. I przychodziły nam do głowy same głupie pomysły. O jakichś świeżych sałatkach.
0: Świeżaki.
1: No takie naprawdę żenujące. I w końcu poddaliśmy się i stanęło na tym, że dzisiejsza audycja będzie się nazywała
0: praktycznie same nowości. O, bardzo dobry tytuł.
1: No i w tej sytuacji musimy rozpocząć od zespołu Kings of Leon.
0: Ja to miałem powiedzieć, Kings of Leon.
1: Nieprawda. W każdym razie, bo obydwoje kochamy ten zespół, a wydał za jednym zamachem podwójny singiel. Dwa kawałki wrzucili naraz i zagramy jeden z nich, który nosi tytuł
0: The Bandit. The Bandit. Bandit.

0: Ostatnimi czasy w Polsce pojawił się zespół, który bardzo lubię i bardzo szanuję, również ze względu na to, że nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale brzmienie tego zespołu, sposób śpiewania wokalisty i same konstrukcje piosenek naprawdę bardzo mocno przypominają mi Kings of Leon.
1: Ale w ogóle to nasi słuchacze już mogą kojarzyć ten zespół, ponieważ już jeden numer kiedyś graliśmy.
0: Kilka dni temu zespół Dziwna Wiosna, bo o nim mówimy, pokazał światu swój trzeci singiel zatytułowany Stracone.

ponieważ dzisiaj zajmujemy się piosenkami nowymi albo takimi, których jeszcze nie słuchaliśmy w naszej audycji, postanowiłem pochylić się nad postacią znakomitego warszawskiego gitarzysty, wokalisty, ale również basisty, bo Adam Zalewski, o którym mówię, występował i występuje w wielu różnych składach i w wielu różnych projektach, ale dopiero w ostatnich 2 latach zaczął prezentować materiał podpisany swoim własnym nazwiskiem i w 2018 roku pojawiła się płyta zatytułowana Na żywioł, a na tejże płycie znalazł się utwór zatytułowany Cały Boży Dzień.

0: A teraz będzie taka ciekawa sprawa. To będzie bardzo świeży, idealny do naszej audycji, bo świeżutki jak szczybiorek na wiosnę, Matt Ostrowski. I cieszę się, że możemy zaprezentować jego utwór w naszej audycji, bo to było tak, że Matt Ostrowski napisał do nas wtedy, kiedy my wydaliśmy własnym sumptem pierwszą płytę Sosnowskiego i od tamtego czasu z nami jest i pomagaliśmy mu, zadawał nam dużo pytań, a my chętnie na te pytania takie praktyczne odpowiadaliśmy i wydaje mi się, że być może trochę zmotywowaliśmy go w jakiś sposób, co myślisz?
1: No, mamy na taką nadzieję, ponieważ Matt Ostrowski w moim mniemaniu jest chłopakiem niezwykle zdolnym, utalentowanym, cały czas podążający swoją własną drogą, której mam wrażenie cały czas szuka, udziela się w wielu projektach i raz na jakiś czas w sieci pojawiają się utwory sygnowane jego nazwiskiem. Nowe piosenki, które rejestruję regularnie, i dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować jedną z nich. Piosenka Matta Ostrowskiego zatytułowana Somebody.

Kryzys, który okazuje się bardzo, bardzo interesującą postacią, nie tylko jako wykonawca, ale też w ogóle jako człowiek i jako artysta. I też chcielibyśmy go wesprzeć i zaprezentować Państwu jego utwór. Nie ten, który wykonuje z królem, bo ten na pewno już większość z Państwa słyszała, tylko trochę wcześniejszy, zatytułowany Na noże. Ale bardzo polecam przysłuchać się jego tekstom, bo naprawdę mają w sobie wiele ciekawych treści, mimo z pozoru prostych słów. Na noże.

A teraz zróbmy taki eksperyment, bo być może nie znają Państwo jeszcze tej wokalistki, która nazywa się Arlo Parks, jej najnowszy singiel Hope. Chciałabym, żebyście Państwo wysłuchali go i wyobrazili sobie, jak może wyglądać ta osoba, która ten utwór śpiewa.

0: Sosnowski, jak byś obstawiał, że wygląda ta osoba?
1: Prawdopodobnie jest kosmitką i jest cała zielona. Czy dobrze odpowiedziałem?
0: Ratujcie, proszę.
1: Znaczy, wiem, o co chodzi. Ja wiem, jak Arlo wygląda i faktycznie spodziewałbym się po głosie i po sposobie śpiewania osoby o raczej jaśniejszym kolorze skóry.
0: Ja powiem inaczej. Kiedy pierwszy raz usłyszałam Arlo Parks, wyobraziłam sobie, że to jest jakaś drobniuteńka po prostu dziewczyneczka o białym kolorze skóry, totalnie europejskich korzeniach. Jakoś tak gdzieś ta barwa jej głosu i sposób śpiewania mi to w głowie umiejscowiła. A okazuje się, że Arlo Parks jest czarnoskórą kobietą z korzeniami z Nigerii, z tego co pamiętam, z Nigerii.
1: Nigeria, Czad i Francja.
0: Tak, korzenie nigeryjsko...
1: Czadyjskie.
0: Tak, i korzenie to Nigeria, Czad i Francja. A wychowała się od początku w Londynie, w Wielkiej Brytanii, więc niesamowity miks i bardzo to takie rzeczywiście nieintuicyjne, ale myślę, że Arlo ma ogromne szanse na wielką karierę, dlatego że ten jej singiel po prostu jest teraz absolutnie wszędzie, na listach australijskich, na listach brytyjskich oczywiście, ale też u nas się pojawia w Stanach. Myślę, że będzie o niej niebawem bardzo głośno. Dlatego warto posłuchać, kto zacz. A teraz nie powiem Państwu, kto gra ten numer. Niech to pozostanie chwilowo tajemnicą. Utwór nosi tytuł Not My Friend. I też jest zupełnie nowy.

0: No i skąd był ten zespół? W jakim języku śpiewał? Jak śpiewał w tym języku?
1: I jeszcze się nazywają dla zmyłki Oxford Drama, proszę państwa. A są skąd? Z Wrocławia. Z Wrocławia, naprawdę. A brzmią absolutnie światowo.
0: Po prostu Wrocław został tymczasowo przeniesiony do Wielkiej Brytanii. I stąd właśnie takie wpływy.
1: A Oxford Drama to jest zespół, który już chyba od 2014 roku funkcjonuje i jest to duet Małgorzaty Dryjańskiej i Marcina Mrówki. Bardzo żałuję, że dopiero teraz odkrywam ich twórczość.
0: Mamy na swoich sumieniach bardzo wiele grzeszków różnego rodzaju. I teraz nie będzie o grzeszkach, ale będzie o takim moim zupełnie nowym i niespodziewanym podejściu do odkrywania muzyki. Otóż staram się odżegnywać od takiego portalu jak Facebook i trochę przesiadłem się na Instagrama, a tam, ku mojemu zdziwieniu, bardzo dużo reklam związanych z nową muzyką, z nowymi zespołami i z nowymi piosenkami. W ten oto sposób zupełnie przypadkowo, ale ponieważ wychodzę z założenia, że nie ma w życiu przypadków, to może takie było przeznaczenie używania Instagrama, żebym spotkał się z zupełnie nowym zespołem, choć nie do końca nowym, bo zespół został założony w 2015 roku. Zespół nazywa się The Mighty Orchid King, pochodzi z Wielkiej Brytanii. No i jest to jeden z tych zespołów, który kontynuuje stosunkowo nową tradycję związaną z nowym podejściem do psychodelicznego rocka.

I kolejne odkrycie z Wysp Brytyjskich, czyli Poppy Ajuda. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej skomplikowanie piszące się nazwisko. I też widzę, że to jest bardzo świeża artystka, która zaczyna istnieć coraz bardziej na playlistach Spotify'owych i na listach przebojów, a tej nowiuteńki singiel Weakness.

0: Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale ostatnio na rynku jest jakieś zatrzęsienie żeńskich, bardzo ciekawych głosów. Odkąd Billie Eilish zrobiła takie swoje wejście smoka, to po prostu no, baby wzięły i zdominowały trochę rynek muzyczny. Nie masz takiego wrażenia?
1: I to tak zawsze jest, że jak chłopaki wchodzą, to dziewczyny robią w międzyczasie swoje, potem chłopakom kończy się materiał, no i dziewczyny przychodzą i pokazują, jak to powinno się wszystko robić.
0: Ale tak naprawdę bardzo mnie to cieszy, bo był taki moment, że było bardzo mało ciekawych głosów. Wszyscy mówili tylko o Amy Winehouse i Adele, a tutaj się okazuje, że tych możliwości jest dużo, dużo więcej.
1: Przechodzimy do ostatniej piosenki w dzisiejszej audycji. Niestety już, bo bardzo nam miło dzisiaj się tutaj siedzi i prezentuje muzykę. Ostatnią piosenką, jaką chciałbym Państwu zaproponować, jest piosenka Nathaniela Ratcliffe'a, którą tenże wokalista i kompozytor napisał specjalnie dla Justina Timberlake'a. Justin Timberlake gra główną rolę w nowym filmie zatytułowanym Palmer. Na prośbę Justina Nathaniel napisał piosenkę zatytułowaną Redemption.
0: I myślę, że ten utwór doskonale Państwa ukołysze. Od nas na do widzenia. A w dzisiejszej audycji specjalnie dla Państwa muzykę prezentowali
1: Zupełnie nieoczekiwanie. Sosnowski.
0: i Górecka.
1: Do
0: Do
1: usłyszenia.
0: usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa. Ta audycja powstaje w przededniu 80. już pierwszych urodzin Erika Claptona, artysty, który niewątpliwie może być poczytywany za jednego z patronów tego cyklu, cyklu Bielszego odcienia bluesa. To jubileuszowe spotkanie z Erikiem Claptonem będzie przebiegało w oparciu o niezwykłe zupełnie wydawnictwo, które nosi tytuł Six String Stories by Eric Clapton, czyli historia sześciu strunowców według Erika Claptona. To wydana w 2011 roku książka, w zasadzie album, licząca 376 stron, ważąca prawie 2 kg, bogato ilustrowana, no i przede wszystkim opisująca dzieje najbliższych przyjaciółek Claptona. Nie jego słynnych kochanek, tylko jego gitar. W tej książce Clapton opowiada o swojej legendarnej karierze przy okazji komentowania najważniejszych narzędzi jego rzemiosła, czyli gitar. Tutaj po raz pierwszy w tym dziele zebrano instrumenty, które Clapton sprzedał na trzech wielkich aukcjach w latach 1999-2011, a dochód z tych aukcji przeznaczał na założony przez siebie w 1998 roku ośrodek leczenia uzależnień Crossroads. No i w ten sposób czytelnik i obserwator, bo podkreślam, że jest tutaj mnóstwo fantastycznych zdjęć, może prześledzić całą jego fantastyczną karierę, a jednocześnie dowiedzieć się, jakie instrumenty mu w tej karierze towarzyszyły. Każdy opis gitary jest bardzo szczegółowy od strony technicznej, a przy tej okazji możemy się dowiedzieć również różnych ciekawostek z kariery Sir Erika Claptona. W tej audycji przedstawię 10 instrumentów, które towarzyszyły Erikowi w różnych okresach jego kariery. I nie będzie to bardzo chronologicznie ustalona lista, a lista, która wynika po prostu z chronologii, jaką zaproponował Clapton w opisywanym dziele. Zaczynamy od gitary, która nazywa się Gibson ES-350. Została zbudowana w 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berry'emu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. Wee Wee Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.

Następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumentu Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu, Going Down Slow.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież

Właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Ericka Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

Niewątpliwie najsłynniejszą gitarą Claptona jest Fender Stratocaster z 1950 i 57 roku. Jak to możliwe, że gitara jest sygnowana aż dwoma latami pochodzenia? Ano stąd, że to był składak. To jest składak własnoręcznie złożony przez Claptona. Kiedy w 1970 roku z zespołem Derek and the Dominoes był na tournée po Stanach Zjednoczonych, zaszedł do słynnego sklepu gitarowego w Nashville, Tennessee, do sklepu Showbad. No i tam zaprzyjaźniony właściciel tego sklepu, niejaki Buddy Emmons, zaprosił go na zaplecze, gdzie leżały różne, wydawało się już nikomu niepotrzebne gitary. Clapton kupił cały ten złom i z tego złomu złożył sobie potem słynną Blackie, która na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za prawie $1 000 000. No, nic dziwnego, bo to był instrument, który towarzyszył mu w wielu słynnych przedsięwzięciach. Z tych słynnych wybrałem koncert w sali Rainbow w Londynie ze stycznia 1973 roku, kiedy to Brownie zagrała Bell Bottom Blues.